0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: Opole News.
1: Dorota Sań, górski, kulinarny czy opolskich legend. To opolskie szlaki, a o ich atrakcjach opowie nasz gość Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
0: SK Opole.
1: Jakie zamki warto odwiedzić?
2: Które są otwarte dla turysty. W części z nich funkcjonują usługi noclegowe. To oprócz Moszna jest chociażby Pałac Pawłowice, na północy województwa Zamek Bożejów, pałacyk typowo myśliwski, znajdujący się w sercu Borów Stobra. Jeżeli patrzymy bardziej na południe województwa, w okolicach Kędzierzyna, Koźla, Większyce i tam przepiękny pałacyk, w którym funkcjonuje od lat znakomita restauracja, znajdująca się w setce najlepszych restauracji w Polsce. Warto tam się wybrać nie tylko pod kątem kulinarnym, ale żeby obejrzeć wnętrza, wyposażenie wnętrz, które jest naprawdę niesamowite. Są też obiekty, które znajdują się, które jeszcze w pełni nie zostały odrestaurowane, odbudowane, ale są atrakcjami turystycznymi, jak chociażby średniowieczny Zamek Niemodlin, który już dorobił się certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, więc takich przykładów jest dużo. Można sięgnąć chociażby na stronę internetową

0: wizytopolskie.pl. Tam pokazujemy te wszystkie obiekty, które posiadają ofertę turystyczną, są otwarte dla turystów. Są oczywiście obiekty z niesamowitą historią, jak chociażby pałac w Kopicach, który nie jest udostępniony do zwiedzania. Ma bardzo pogmatwaną, zawiłą historię. Z głównych elementów promocyjnych generalnie województwa opolskiego, zamki, pałace i tych obiektów do odkrywania jest bardzo dużo. No, mnóstwo obiektów takich z ciekawą historią, ruiny pałacu w Łące Prudnickiej, gdzie właścicielem tego obiektu był komendant w czasie II wojny światowej, komendant Paryża, który poddał Paryż i w ten sposób uratował stolicę Francji przed zniszczeniami wojennymi. Tego typu ciekawych historii, bardzo ciekawych, jest całe mnóstwo, no bo taki właśnie jest Śląsk Opolski.
1: Warto jeszcze dodać, że w Niemodlinie można nakarmić sarenki, prawda?
0: Są daniele, które się swobodnie pasą wokół zamku w Niemodlinie, więc każdy tutaj za drobną opłatą może kupić pokarm właśnie dla danieli, może je karmić. To są zwierzęta bardzo spokojne, oswojone, także spokojnie nawet małe dzieci mogą do tych zwierząt podchodzić. No i to pokazuje, że nawet w takim obiekcie, gdzie cały czas właśnie prowadzone są prace budowlane, renowacyjne, jednocześnie właściciel tego obiektu ma mnóstwo pomysłów i prowadzi cały czas działalność typowo turystyczną i z roku na rok przyjeżdża tam coraz więcej turystów.
1: A jeśli chodzi o turystykę rowerową, gdzie warto wybrać się na wycieczki właśnie rowerem?
0: No, Opolszczyzna nadrabia takie wieloletnie zaniedbania, jeżeli chodzi o turystykę rowerową. Teraz buduje się coraz więcej tras rowerowych, coraz więcej tych tras jest oznaczanych, ale niezależnie od tego wiele tras funkcjonuje. Z Opola można swobodnie dojechać chociażby do Zamku Mosz na rowerem. Z Opola można swobodnie, piękną trasą, w sposób bezpieczny dojechać do Turawy nad Jeziora Turawskie. Więc tutaj została wybudowana profesjonalna trasa rowerowa, już asfaltowa, oznaczona, więc to wygląda bardzo dobrze. Wiele ciekawych tras rowerowych na południu województwa opolskiego, w obszarze Gór Opawskich, w powiecie nyskim, szlak Czarownicy na pograniczu polsko-czeskim, więc tutaj możemy po obu stronach granicy, to jest taki szlak wytyczony w formie pętli, możemy ten szlak w całości przejechać rowerem lub samochodem, więc to są bardzo ciekawe obszary. Coraz częściej odkrywanym obszarem jest Dobrawski Park Krajobrazowy. Dla osób bardziej zahartowanych obszar również Góry Świętej Anny, przez podjazdy właśnie i wzniesienia, więc tutaj osoby na pewno bardziej zaawansowane upodobają sobie ten obszar. Tak naprawdę w tej chwili każdego roku i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ale także poszczególne samorządy, gminy, powiaty budują trasy rowerowe. Coraz więcej jest starań w kierunku łączenia tych tras w jedną sieć, więc to wychodzi nam coraz lepiej i myślę, że w przeciągu kilku lat tutaj te trasy rowerowe będą wyglądały bardzo dobrze.
1: Nie zawsze wszystko można zwiedzić. Jak chciałby Pan zaplanować wycieczkę weekendową po Opolszczyźnie? Jakie główne atrakcje odwiedziłby Pan?
0: No wszystko zależy, dla kogo jest ta wycieczka. Inne oczekiwania będzie miała rodzina z małymi dziećmi, inne oczekiwania seniorzy. Ja jeżeli będę jechał ze swoją rodziną, z moimi dziećmi, to mogę wskazać takie atrakcje letnie, chociażby Zatoka Bajka, Grodziec. Wspaniały hotel, restauracja, ale miejsce, gdzie jest wspaniała plaża, animatorzy, wiele atrakcji na plaży. To miejsce dla wielu osób przywołuje wspomnienia z pobytu w kurortach południowej Europy, bo każdy gość, turysta może być zaopiekowany tam przez cały dzień i zarówno dorośli, jak i dzieci nie będą się na pewno nudzić. To mogą być kajaki na rzece Małapanew. To jest też atrakcja dla wszystkich, dla młodszych, starszych. Tutaj nie ma obaw pobytu czy tego, żeby wsiąść do kajaka z małym dzieckiem, ponieważ Małapanew jest rzeką bardzo płytką, także nawet ten kajak miejscami trzeba przenosić, więc to jest też bardzo ciekawa atrakcja dla rodzin. Myślę jednak, że Turawa i tutaj sporty wodne, możliwość wynajęcia czy rowerków wodnych, kajaków, czy nawet wynajęcia łodzi motorowej, to jest też bardzo ciekawa opcja. Na

0: Pewno ogród zoologiczny w Opolu, atrakcja absolutnie dla każdego w każdym wieku. Północ województwa, gród rycerski w Byczynie, to jest ciekawa atrakcja również dla dzieci. Południe zamek Moszna, południe Opolszczyzny, ale obok zamku Moszna fabryka robotów. Również bardzo, bardzo ciekawe miejsce dla także osób w każdym wieku. Nawet jeżeli ktoś nie pasjonuje się tego typu tematyką, roboty, transformersy, ale to jest na tyle duża i wyjątkowa ciekawostka, że warto to miejsce odwiedzić i zobaczyć. Tych miejsc jest naprawdę, naprawdę wiele. Jeżeli ktoś zechce przyjechać czy na weekend, czy na tydzień, na pewno wystarczy tutaj atrakcji. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że województwo opolskie jest takim regionem sezonowym. Jednak większość atrakcji, takich dużych atrakcji turystycznych, jest zlokalizowana pod chmurką, zależy od pogody, od warunków pogodowych. No warto tu wspomnieć takie atrakcje jak Jura Park w Krasiejowie, Park Miniatur Olszowa również, więc wiele takich atrakcji jest usytuowanych pod chmurką. Są zależne od warunków atmosferycznych, od tego czy jest ciepło, czy zimno, czy pada deszcz, czy nie. Więc o tym na pewno musimy pamiętać, że województwo opolskie warto eksplorować, zwiedzać, w szczególności w okresie letnim, w okresie wakacyjnym.
1: A czy Opolszczyzna jest przyjazna na podróżowanie z czworonogami?
0: Myślę, że tak. W tej chwili to już standard. Praktycznie każdy obiekt noclegowy przyjmuje gości z czworonogami. Przeważnie wymaga to wniesienia jakiejś dodatkowej opłaty za pobyt czworonoga w obiekcie noclegowym. Więc tutaj dzieje się to samo dokładnie co w innych regionach. Możemy swobodnie podróżować z pieskiem. Nie ma tutaj jakichś obostrzeń, przeciwwskazań. Wszyscy właściciele obiektów noclegowych, ale także atrakcji turystycznych, wychodzą naprzeciw tego typu potrzebom, oczekiwaniom turysty, więc absolutnie śmiało można podróżować u nas z czworonogami.
1: A jak z dostępnością transportową do miejsc turystycznych?
0: Z dostępnością transportową jest bardzo różnie. Brakuje na pewno takiego połączenia, podobnego połączenia Opola z Górą Świętej Anny. Więc tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. Brakuje połączeń autobusowych bądź kolejowych z Czechami. Pobyt w województwie opolskim stanowi pewnego rodzaju atut dla wielu osób turystów, ponieważ przyjeżdżając do nas mogą odwiedzić jednocześnie Czechy i atrakcje turystyczne po czeskiej stronie. I to jest na pewno nasz duży atut. W wielu miejscach, czy w internecie, czy w naszych wydawnictwach, folderach podkreślamy ten fakt i to ma znaczenie dla wielu turystów, ale ten aspekt dostępności transportu publicznego jest to pewnego rodzaju problem, ponieważ tych połączeń czy autobusowych, czy kolejowych jest bardzo mało, więc to jest na pewno temat taki duży do nadrobienia, zastanowienia się dla władz województwa, władz samorządów gminnych, powiatowych, firm. Chociaż tu kolejne takie dla nas dobre zdarzenia, ponieważ Flixbus uruchomił połączenia Opola z Pragą, więc zarówno Czesi mogą przyjechać do nas, my możemy wyjechać do Czech. Kilka połączeń w ciągu dnia. Część połączeń realizowanych przez Wrocław, taką trasą trochę okrężną, ale część już przez Nysę, więc mieszkańcy Opola, Nysy, Otmuchowa, Paczkowa mogą pojechać sobie na weekend do Czech i na odwrót Czesi mogą przyjechać do nas. Zresztą niedawno realizowaliśmy takie wizyty studyjne dla przedstawicieli Flixbusa, dziennikarzy z Czech, gdzie promowaliśmy właśnie to połączenie. Również PKP Intercity uruchomiło połączenie dzienne z Wrocławia do Wiednia przez Opole i Ostrawę i to jest też ciekawe połączenie dla osób, które chciałyby z brzegu Opola, Kędzierzyna, Koźla zrobić sobie na przykład jednodniową albo weekendową wycieczkę do Ostrawy. W ten sposób z takiego połączenia możemy skorzystać i wrócić sobie z powrotem do domu wieczorem. Tak jest ustawione to połączenie, ale tutaj jest dużo jeszcze na pewno do zrobienia. Nie mamy takiej sieci połączeń jak województwo dolnośląskie czy województwo śląskie. Tutaj jest dużo do nadrobienia, dużo do zrobienia.
1: Wspomniał Pan o Górze Świętej Anny. Jeszcze gdzieś możemy się wybrać w góry, czy tylko tam?

0: No, góry opawskie. Przede wszystkim niewielkie wzniesienia na czele z kopią biskupą. Kopią biskupią sam szczyt już jest po stronie czeskiej, natomiast to góry opawskie przede wszystkim. Od lat wielu turystów przyjeżdżających w ten rejon z województwa śląskiego, to już jest pewnego rodzaju tradycja, ale od czasów COVID-19 coraz więcej osób z różnych stron Polski odkrywa województwo opolskie, w tym właśnie góry opawskie. Coraz lepsza infrastruktura noclegowa w szczególności, kilka bardzo dobrych obiektów noclegowych, które stanowią bardzo dobrą bazę wypadową do wędrówek górskich i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej. Te same obiekty są dobrą bazą wypadową dla osób chcących pojeździć zimą na nartach, czy śpią po naszej stronie, a jeżdżą na stoki na stronę czeską, więc to się akurat sprawdza. Jeżeli ktoś szuka wędrówek górskich, ale nie bardzo intensywnych, nie bardzo trudnych, ciężkich szlaków wysokogórskich, a trochę spokojnie chce pospacerować, to myślę, że akurat obszar gór opawskich jest dobrze przygotowany właśnie pod tego typu gości i turystów.
1: A Opolszczyzna ma swoje typowe smaki dla tego regionu?
0: No oczywiście główne takie skojarzenie to jest rolada śląska z kulskami śląskimi, z modrą kapustą, na deser kołocz śląski, więc to są potrawy czy produkty znane w kraju, już poza granicami również. To są również nasze wspólne produkty dla nas i dla województwa śląskiego, dla tej części typowo śląskiej, jeżeli chodzi o województwo śląskie, ale jest wiele innych mniej znanych produktów i potraw, a musimy też pamiętać, że na liście produktów tradycyjnych województwa polskiego są też potrawy, które przyjechały do nas na te tereny wraz z osobami, które zostały przesiedlone z terenów wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej, więc takie potrawy też są, chociażby osławione placki z blachy, więc to jest taki miks kulturowy, który widzimy na talerzu i dlatego te kulinaria są takie ciekawe, bo nie są właśnie jednoznaczne, a poprzez potrawy, produkty, które znajdujemy na półce sklepowej, na talerzu w restauracji, możemy się przekonać, że ten region jest właśnie różnorodny, że to nie tylko właśnie typowo śląskie klimaty, ale również inne, może nie wprost takie kojarzące się akurat z tym terenem.
1: Czyli da się przyciągnąć turystę typowo tylko smakami tego regionu?
0: Tak, oczywiście. Jest moda na kulinaria, na odkrywanie smaków, na poznawanie historii danego regionu również poprzez kulinaria i produkty Śląska Opolskiego. Praktycznie rzecz biorąc, każdy turysta, który pojawia się w punkcie informacji turystycznej, pyta o tego typu elementy, więc my dbamy również o to, żeby restauratorzy do swojej oferty wprowadzali tego typu produkty, potrawy, właśnie takie smaki regionalne.
2: Naszym gościem był Piotr Mielec, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie ma co zwlekać w drogę, bo Opolszczyzna naprawdę potrafi zaskoczyć. I oby do wakacji będzie okazja sprawdzić opolskie zakamarki.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, a teraz wycieczka w Góry Opawskie. To jedno z najbardziej urokliwych miejsc na mapie Opolszczyzny. Malowniczej, puste szlaki, cisza. O tym, kiedy najlepiej wybrać się w Góry Opawskie, gdzie znaleźć najpiękniejsze panoramy, jak dobrze przygotować się do wędrówki, opowie nasz gość Andrzej Kubiczek z opolskiego koła PTTK.
3: SK Opole.
2: Jak zaczęła się pana przygoda z górami?
4: Oj, proszę panią, moja przygoda zaczęła się w roku 70. Obozem szkolnym w technikum mechanicznym w Nysie. Pierwszy obóz wędrowny w górach to były Pieniny i Beskid Sądecki. Tak jak mówię, rok 70. No, powiem tak szczerze, że nigdy więcej chodzenia po górach. No, ale jak to się skończyło, to się skończyło i tak chodzę 54 lata.
1: A dlaczego akurat góry, a nie na przykład rower?
4: Dlaczego góry? Bo w górach spotkałem w swojej młodości wspaniałych ludzi. Po prostu człowiek się czuł jakiś taki wolny. Można było porozmawiać o wszystkim, prawda? Można było zapoznać ludzi z całej Polski, bo to był okres, gdzie na takie rajdy górskie przyjeżdżali ludzie z całej Polski i mówię, a jeździ

0: Byłem na rajdy takie wielodniowe, na które przyjeżdżali faktycznie i z Olsztyna, i z Warszawy, i ze Szczecina. I mówię, no zostały po tym tylko zdjęcia, ale było naprawdę fajnie.
1: Jest pan prezesem koła Trump. Czy może nam pan coś więcej naszym słuchaczom opowiedzieć o tym?
0: My jesteśmy jakby tym najmniejszym ogniwem oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego. Koło powstało w 70 roku. Fakt. Jestem prezesem już chyba od kilkunastu lat. No nie chcą tego członkowie zmienić. Mam nadzieję, że no trzeba będzie samemu się niedługo pożegnać z tą prezesurą ze względu na wiek, ale no na razie wszystkim jest wygodnie, dobrze. Nie wiem, po prostu trudno mi powiedzieć za naszych członków, a członków mamy w kole 200, już chyba 12 albo 14.
1: To jak można do was dołączyć?
0: Dołączyć bardzo prosto, po prostu przyjść do oddziału na dyżur, który w każdy czwartek o godzinie 15 rozpoczynam do godziny 17 i tam można się zapisać do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a zarazem do naszego koła.
1: No i co? Przyjdziemy, zapiszemy się i będziemy rozmawiać o górach, czy też w nie razem jeździć?
0: To znaczy, no powiem tak z przykrością, a zarazem no może i z radością, ale raczej z przykrością, bo nowi członkowie, którzy przychodzą do nas i się zapisują, no mówią w ten sposób, no tak, ja się zapisałem, opłaciłem składkę, ale wszystkie miejsca na wycieczki są zajęte, prawda? Bo faktycznie tak jest, że kiedy ogłaszam kalendarz imprez na pół roku, bo tak dzielimy to, czyli od nowego roku do wakacji i po wakacjach do końca roku, więc no, nasi członkowie masowo się zapisują, oczywiście później nam się wypisują i tak dalej, ale mówię, no przychodzą i chcą się zapisać, ja mówię, no przykro mi, ale jedynie na listę tak zwaną rezerwową mogę zapisać, no i tu jest taki konflikt interesów, no bo oni, ja ich rozumiem, zapisują się, płacą składki, chcieliby gdzieś pojechać, ale naprawdę w tej chwili no staram się właśnie tych nowych członków zapisywać na wycieczki, żeby oni po prostu poczuli te wyjazdy, tą atmosferę takiego turystycznego wyjazdu.
1: A jak w góry na Opolszczyźnie, to gdzie?
0: Wiadomo, mamy tylko jedne, chociaż no jeszcze jest Góra Świętej Anny, nazywana potocznie, prawda, górą, ale no to jest raczej wzniesienie. Natomiast góry, no wiadomo, Góry Opaskie, no już można powiedzieć, że takie typowe miejsce dla Opolan czy mieszkańców Opolszczyzny na wyjazd sobotni, niedzielny, prawda. W tej chwili są piękne widoki, bo nie ma lasów, wycięte są po tej chorobie drzew. No i tu warto, namawiam, skorzystać, żeby pojechać, żeby te widoki jeszcze pooglądać, bo drzewa rosną i za 2-3 lata już tych widoków nie będzie, a w tej chwili naprawdę bardzo fajnie się chodzi po tych górach.
1: A jaka pora roku jest najlepsza, żeby wybrać się w te góry? Kiedy jest najładniejszy krajobraz?
0: To znaczy, powiem tak, staram się bywać o każdej porze. Zimą, ja myślę, że można trafić jesienią. Naprawdę na piękną, złotą jesień. Bardzo fajne szlaki są z Pokrzywnej do Jarnołtówka i z Jarnołtówka do Pokrzywnej, prawda, z boczami, wzgórzami, przez Olszak, tak zwane Żabie Oczko. Tam jest też jesienią, jest bardzo, bardzo piękno, ze względu na dużą ilość buków, dębów i one naprawdę mienią się kolorami. Ale też zachęcam do spacerowania szlakami, które wyznaczył w okolicach Prudnika oddział PTTK w Prudniku. Są bardzo ciekawe szlaki, zwłaszcza te do Wieszczyny, do pomnika Eichendorfa, prawda? I to są szlaki właściwie płaskie, tam nie ma jakichś podejść specjalnych, więc tam zapraszam nawet całe rodziny, można sobie wyjechać z Opola, przyjechać tam, auto zostawić na przykład przy sanktuarium za Prudnikiem, no i tam sobie wędrować tymi szlakami.
1: Czyli Góry Opawskie można potraktować jak taki idealny początek wejścia w tą przygodę górską?
0: O, myślę, że tak, bo to są takie góry, no nawet ta Kopa Biskupia, jak chodzę, to widzę bardzo, bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi, z bardzo małymi dziećmi. Nieraz się zastanawiam, jak widzę rodzinę z wózkiem, no bo No to

0: Jest jakby takie troszkę męczące dla wszystkich, nie? Dla tej rodziny, nie? Także, że no tego nie pochwalam, ale no takie dzieci już powyżej, powiedzmy, 5 lat to śmiało wędrują tymi szlakami i nie ma żadnych problemów, więc zachęcam właśnie do wyjazdu tutaj, tylko przyklasnąć, jak ktoś chce jechać.
1: Wózków pan nie pochwala, a pochwala pan chodzenie w trampkach, w klapkach, bo takich ludzi też możemy spotkać w górach opawskich. Czy pomimo tego, że te góry są niskie, i tak warto zadbać o dobry sprzęt?
0: Oj, to już pani zadała takie typowe pytanie, prawda, bo to nieraz jest tak, że w góry wybierają się ludzie w różnych butach, bucikach, klapkach, japonkach, prawda, no to już jest takie standardowe pytanie o góry. Nie, w góry się chodzi w butach, ja nie mówię w takich, no, komercyjnych za powiedzmy tam 1000 zł, więc but musi być wygodny, musi być mieć twardą podeszwę, no bieżnik, żeby się nie ślizgał w razie niepogody, po błocie, po mokrych kamieniach, ale ogólnie mówię, twarda podeszwa na kamienistej drodze nie odczuwa tego stopa, tak, dlatego no mówię, no przede wszystkim też taki but daje bezpieczeństwo chodzenia. Natomiast, no mówię, klapki, trampki, takie z małym protektorem, zawsze jest możliwość, no jak to się mówi, złamania nogi, czy zwichnięcia, czy skręcenia. Także nie, polecam dobre obuwie, nawet Adidasy, ale żeby to było naprawdę takie solidne.
1: A poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
0: Oj, proszę Państwa, Opolszczyzna jest, powiem tak, bogata w różne atrakcje turystyczne, ale jest problem z dojazdem, bo sam tego doświadczyłem, bo kiedyś prowadziłem taki cykl Opolszczyzna znana i nieznana, zamki, pałace Opolszczyzny, i tam żeśmy starali się dojechać środkami komunikacji publicznej. W tej chwili jest to naprawdę no trudne, bo ta komunikacja publiczna nam się bardzo, bardzo skurczyła. Ale wspominając te Góry Opawskie, to powiem pani, ja nie wiem, jak teraz, może być lepiej, może być gorzej, ale był okres, że z Opola pierwszy autobus wyjeżdżał o 10:00, więc on był w Pokrzywnik gdzieś tam w 11:30, no a dla takiego turysty, no 11:30 wejść na kopę, żeby tam spokojnie odpocząć, popatrzeć, zwiedzić, prawda, zjeść coś w stronisku, no to jest za późno, a powrotny autobus tam był ostatni, nie wiem, 17:00 z czymś, także no był problem. Ale wracając do innych, no Góra Świętej Anny, wiadomo, w tej chwili no taką perełką stał się park w pokoju po odrestaurowaniu. Warto tam pojechać, bo jest naprawdę ciekawie, chociaż myślę, że tam jeszcze jest sporo pracy.
1: Poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
0: Na pewno ciekawą rzeczą jest tak zwany szlak kościółków drewnianych Opolszczyzny, który się ciągnie, powiedzmy, no już spod Opola, bo Czarnowąsy, powiedzmy, czy tam inne miejscowości, aż pod Chluzbą, zresztą nie tylko, ale to jedynie dostępne są samochodami, tam nie jest wyznaczony żaden szlak turystyczny pieszy, no bo to są jednak duże odległości, ale bardzo ciekawy szlak. Nasz oddział zaproponował dla turystów, nie tylko z Opolszczyzny, z Opola, ale powiedzmy dla turystów z całego kraju, odznakę szlak zamków i pałaców Opolszczyzny. Polega to na tym, że trzeba odwiedzić bodajże 20 obiektów na Opolszczyźnie i wtedy potwierdzić to oczywiście, że się tam było, pieczątką, fotografią na tle tego obiektu, i wtedy w naszym oddziale można taką oznakę zweryfikować i bardzo ładną dostaje się odznakę, czy to się wykupuje. No co jeszcze? No na pewno Lasy Stobrackie. Ciekawy szlak nasz, PTT-kowski, czerwony, z pokoju do Zagwizdzia i później powrót, ale jakby z drugiej strony do pokoju przez Lasy Stobrackie.

0: Zagwiździe, huta stara, którą tam można zwiedzić, ciekawy ogród u proboszcza w Zagwiździu, takie małe arboretum. Także no, takich pomniejszych rzeczy jest bardzo dużo, tylko trzeba je, one nie są pokazane tak ogólnie, bo zawsze Opolszczyzna to zamek, Moszna, Kopice, brzeg, prawda, takie Nysa, takie zabytki. Także tutaj ten, ale mówię, no są perełki, tylko trzeba to troszkę poszukać w internecie, ewentualnie w przewodnikach i można takie rzeczy wyłuskać, a naprawdę są bardzo ciekawe.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do tych gór. Mamy główny szlak sudecki. Lepiej zacząć u nas, czy u nas skończyć?
0: No proszę Panią, główny szlak sudecki, jak Pani pamięta, tam on kończył się kiedyś ogólnie w Paczkowie. Ja pamiętam jeszcze w latach 70. Wybrałem się na ten szlak z Paczkowa do Złotego Stoku i no powiem Pani, że no było dla mnie zaskoczeniem, bo on tam praktycznie idzie cały czas albo asfaltem, albo tam kawałek przez Złotym Stokiem, przez las i myślę, że on nie został w tej chwili zmieniony, przepraszam, został zmieniony, bo tam jest odbicie w Paczkowie na dworzec, czyli tak odgałęzienie jakby do dworca i a szlak przechodzi główny szlak przez Paczków. Natomiast no, ten pozostały odcinek też kiedyś mówię tak sobie, wezmę koło i zobaczymy jak ten szlak wygląda na Opolszczyźnie przy granicy. Więc właściwie no, idzie się polami, tam góry się widzi z daleka. Góry się widzi z daleka i jak oglądam na YouTubie te filmiki tych turystów, którzy przechodzą główny szlak sudecki, to oni strasznie tam narzekają, bo to jest dwa dni, właściwie trzeba poświęcić na przejście tego odcinka od Głuchołaz do Złotego Stoku i no nie jest to odcinek ciekawy. Cały czas tam była walka, czy ten szlak właśnie zaczynać w Prudniku, no ale chodziło o to, żeby ludziom, turystom z Polski pokazać ten skrawek naszych gór opawskich. Ale no polecam, bo przejście nawet tam po tych wioskach na południu przy granicy powiatu nyskiego, no też jest ciekawe. Są ciekawe widoki na jesienniki, są ciekawe wioski, są zabytki, są pałacyki, które można sobie tam zobaczyć. No i jest mówię, no jest kościół w Kałkowie, prawda? Już był kiedyś bardziej wyeksponowany w zabytkach, dlatego że tam jest ten portal romański. No w tej chwili jakby on nie jest tak pokazywany za bardzo w przewodnikach, ale jest, także on leży przy szlaku właśnie, w tym głównym szlaku sudeckim.
2: Naszym gościem był Andrzej Kubiczek, prezes koła Tramp. Czyli szykujemy dobre buty, plecak i ruszamy na podbój Korony Gór Polski. Na początek Kopa Biskupia, a później to się zobaczy. Albo można zostać w Górach Opawskich, zdobyć wszystkie ich szczyty i odznakę Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, tysiące wolno żyjących kotów w Opolu, nie da się ich policzyć, ale można im pomóc, tylko trzeba pamiętać, by dokarmiać je regularnie i to przez cały rok. Koty szybko przyzwyczajają się do miejsca i pory karmienia. O tym, jak im pomagać, opowie nasz gość Magda Stepańska z Fundacji Fioletowy Pies.
3: SK Opole.
4: Przede wszystkim nie ignorować go, bo troszeczkę tak w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że koty sobie radzą na wolności, że żyją bardziej obok człowieka, właściwie bez niego, że no po prostu są w stanie w ten sposób przetrwać, a nic bardziej mylnego. Koty, nawet takie, które nie są dobrze socjalizowane z człowiekiem, czyli tak zwane wolno żyjące, same bez naszej pomocy sobie nie poradzą, więc jest no, właściwie szereg działań, które możemy zrobić, żeby im to życie na wolności ułatwić. No przede wszystkim, szczególnie zimą, zapewnić im jakieś ciepłe miejsce, w którym mogą się schronić. To może być na przykład styropianowa bądź drewniana ocieplana budka, ustawiona w jakimś takim w miarę bezpiecznym, osłoniętym miejscu. To może być jak najbardziej otworzenie okienka piwnicznego, garażu czy jakiejś komórki, gdzie po prostu jest suche, osłonięte od wiatru, od zimna miejsce. Dokarmianie kotów to jest bardzo ważna kwestia. Szczególnie na przy,

0: Na ogródkach działkowych, ponieważ w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tam jest dużo ludzi, zawsze jakieś resztki jedzenia są zostawiane, bądź wręcz właśnie ludzie specjalnie koty dokarmiają, to w okresie jesienno-zimowym te koty tam zostają takie zapomniane. No i przyzwyczajone do tego właśnie łatwego dostępu do pokarmu latem, zimą wręcz głodują, więc jeżeli decydujemy się też na to dokarmianie, no to trzeba pamiętać, żeby to robić jednak cały rok, w miarę o stałych porach, bo koty się bardzo szybko do tego przyzwyczajają i naprawdę wygląda to, jakby miały swoje własne zegarki i stawiają się w miejscu dokarmiania zawsze o tej samej porze. Ale też dokarmianie nie może być bez kastracji tych zwierząt, ponieważ brak kastracji i sterylizacji skutkuje niekontrolowanym rozmnażaniem się kotów. I to do tego też nie można absolutnie dopuścić, bo tych kotów i tak jest za dużo. I wszystkie działania takich fundacji jak nasza, innych stowarzyszeń i schronisk dążą do tego, żeby ograniczać liczbę bezdomnych i wolno żyjących kotów.
1: A czy są takie organizacje czy osoby, które właśnie regularnie nawet zimą przychodzą i dokarmiają chociażby te koty na ogródkach działkowych? Jak to wygląda?
0: Są takie osoby, choć jest ich naprawdę garstka. Ale jeżeli ktoś naprawdę angażuje się w to, to niezależnie od pogody, czy jest mróz trzaskający, czy deszcz, czy śnieg, to dzień w dzień chodzą zanieść to jedzenie, upewnić się, że koty mają suche miejsce, gdzie mogą właśnie się schronić, no i przede wszystkim najeść ciepłym posiłkiem, szczególnie właśnie zimą.
1: Wtedy te osoby gdzie mają się zgłosić? Jakby chciały tak regularnie może chodzić, pomagać? Czy to właśnie w ogóle trzeba gdzieś się zgłaszać, czy raczej właśnie robić to na własną rękę?
0: Wygląda to tak, że najczęściej te osoby niestety są takie zostawione same sobie. My jako fundacja staramy się je wspierać, ale no też niestety mamy jakieś tam swoje ograniczone środki. Każda gmina i co za tym idzie każde miasto co roku, mniej więcej właśnie o tej porze, uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. I w ramach tego programu musi również przeznaczyć środki na opiekę nad zwierzętami, nad kotami wolnożyjącymi i bezdomnymi i środki na ich kastrację. W związku z tym już niedługo właśnie w Opolu, no i w innych gminach ruszy program takich darmowych kastracji, więc to jest ten właśnie bardzo ważny aspekt. Będzie można się zgłaszać do organizacji, które zajmują się właśnie pomocą zwierzętom, żeby uzyskać upoważnienie na takie zabiegi. No i tak jak mówię, w miarę naszych możliwości my również wspieramy karmicieli karmą, środki na przykład na odrobaczenie lub na inne pasożyty zewnętrzne, żeby te koty również zadbać w ten sposób, bo oprócz właśnie dokarmiania, oprócz kastracji, bardzo istotne jest dbanie również o ich zdrowie. Kiedy po takim kocie bezdomnym, wolno żyjącym widać, że jest chory, to znaczy, że jego choroba jest już dosyć zaawansowana, bo koty za wszelką cenę jednak ukrywają stan swojej choroby, swojego złego samopoczucia, bo tak nakazuje im po prostu instynkt przetrwania.
1: Taka przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić tego, czy kot jest wykastrowany, czy też...
0: Po takim kocie bezdomnym, wolno żyjącym widać, że jest chory, to znaczy, że jego choroba jest już dosyć zaawansowana, bo koty za wszelką cenę jednak ukrywają stan swojej choroby, swojego złego samopoczucia, bo tak nakazuje im po prostu instynkt przetrwania.
1: Taka przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić tego, czy kot jest wykastrowany, czy też...

0: ona wtedy powinna, nie wiem, wyłapać je na własną rękę, czy gdzieś zgłosić?
1: Zgłosić właśnie nam bądź innym organizacjom. Koty na przykład w Opolu są oznaczane poprzez nacięcie ucha i to jest właśnie taki znak, który pozwala odróżnić kota wykastrowanego od tego, który nie jest wykastrowany. Oczywiście takich kotów, które nie są socjalizowane z człowiekiem, tak w dużym cudzysłowie mówiąc, są dzikie. Nie da się tak po prostu złapać, podejść, wziąć pod pachę i zanieść do weterynarza. Więc my na przykład służymy takimi tak zwanymi klatkami łapkami, które w sposób humanitarny, szybki, można do nich po prostu kota złapać, przetransportować do weterynarza. Tam on jest oczywiście poddawany kastracji, badany, oglądany z każdej strony, żeby przy okazji też tego znieczulenia upewnić się, w jakiej jest kondycji. No i kiedy kot już wydobrzeje, no to może wrócić w miejsce swojego bytowania. To jest też bardzo ważne, żeby koty wracały w to samo miejsce, o ile jest to miejsce bezpieczne. Warto dodać, że czasami, kiedy taki kot jest złapany, okazuje się, że on jest kotem oswojonym, który bardzo dobrze funkcjonuje u boku człowieka. Natomiast no, na wolności nie da się czasami tego stwierdzić, bo koty są w takim trybie przetrwania, w dużym stresie i czasami po prostu boją się podchodzić do ludzi, a po złapaniu okazuje się, że one są no, jakimiś zagubionymi domowymi kotami i one już na wolność wtedy nie wracają. Wtedy czy my, czy osoby prywatne staramy się znaleźć dla nich nowe domy i przy okazji tego chciałabym gorąco zachęcić do adopcji kotów.
0: Właśnie, ludzie często zapominają o tym, że koty mają prawo żyć same sobie na wolności. Czy tak jest, czy już to się zmieniło?
1: To się zmienia, to znaczy właśnie pokutuje takie przekonanie, że koty muszą sobie pobiegać na wolności, po dworze. I to przekonanie dotyczy również kotów właścicielskich. Natomiast bardzo dużo w przestrzeni publicznej ostatnio mówi się o tym, że koty mordują ogromną ilość zwierząt dzikich, ptaków, gryzoni, również jaszczurek na przykład. Często są to zwierzęta, które są pod ochroną i nie da się w żaden sposób kontrolować takiego kota. On po prostu biegając po dworze robi co chce i sieje po prostu spustoszenie w naturze. Drugą rzeczą jest to, że kot, który jest wypuszczany samopas, jest ogromnie narażony na bardzo dużo różnych niebezpieczeństw. Począwszy od oczywiście potrącenia przez samochód, to jeżeli ktoś używa argumentu, że on mieszka daleko od drogi i że to jest na przykład niemożliwe, no to znamy niestety takie przypadki, że koty przemierzały naprawdę duże odległości i mimo wszystko były narażone na potrącenie przez auto. Albo biły się z innymi kotami i takie bójki naprawdę potrafią być niebezpieczne i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Albo zostały zaatakowane przez psy. Niektóre koty po prostu się psów nie boją, a niektóre psy po prostu koty atakują i mają bardzo złe zamiary wobec nich. I no, można by tak naprawdę wymienić jeszcze bardzo długo te niebezpieczeństwa, więc ze względu na dobro własnego kota lepiej go nie wypuszczać na zewnątrz. No i wszystkie właśnie odpowiedzialne fundacje, stowarzyszenia, jeżeli oddają koty do adopcji, to warunkiem jest właśnie tej adopcji to, żeby kot był niewychodzący.
0: A jeżeli już właśnie spotkamy takiego kota, to powinniśmy reagować, dając mu właśnie tylko to jedzenie, jeżeli zauważymy, że już jest wykastrowany, czy wysterylizowany, czy jednak pozwolić mu żyć w tym miejscu, bo to jest taka rzecz, która może budzić pewien dylemat. Właśnie są mrozy, kot jest narażony na właśnie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, tak jak pani powiedziała. Jak powinniśmy zareagować?
1: To jest taka, no właściwie dyskusyjna sprawa i nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi na to. Są koty, które urodziły się na wolności, nigdy nie miały bliskiej styczności z człowiekiem i dla nich każdy kontakt z człowiekiem jest ogromny stresem. Zamknięcie ich w czterech ścianach również będzie ogromnym stresem. No tutaj dobrostan kota jest wtedy bardzo zaburzony i nie powinno się takich kotów zamykać w domach, w schroniskach, no bo jakby to nie jest dla nich szczęśliwe życie. Czasami to jest też proces, tego się nie da jakby też stwierdzić tylko patrząc na kota i tylko go dokarmiając, ale są koty, które na przykład rokują na oswojenie. To znaczy, że jeszcze długi czas na przykład będą, nie będzie się dało ich dotknąć, nie będą same przychodziły szukać kontaktu z człowiekiem, ale odnajdą się w warunkach domowych, jeżeli będą miały oczywiście spełnione różne kocie potrzeby, więc można powiedzieć, że warto próbować też takie koty oswajać i dać im bezpieczny dom na resztę ich życia. No i tak jak wspomniałam, są koty, które wylądowały gdzieś na ulicy, będąc wcześniej kotami domowymi, oswojonymi, żyjącymi wcześniej u boku człowieka i dopiero właśnie po ich złapaniu

0: paniu. Okazuje się, że one potrafią funkcjonować w domu i są wspaniałymi, przyjaznymi towarzyszami. Więc no, nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi, natomiast nad każdym kotem warto się jednak pochylić, ewentualnie właśnie zwrócić się do doświadczonych osób i poprosić też o poradę wtedy.
1: Jak im możemy pomóc, jeśli chodzi o te posiłki? Czy nie wiem, wokół bloku wystawiać takie miski, czy jak to wygląda?
0: Przede wszystkim robić to tam, gdzie faktycznie koty bytują, bo wystawianie tak jakby profilaktyczne, bo nam się wydaje, że na przykład gdzieś żyją koty, no to nie jest dobrym pomysłem, no bo na tym mogą skorzystać na przykład szczury, jeżeli gdzieś są w okolicy, albo dzikie zwierzęta, jeżeli to nie jest jakieś tam ścisłe centrum. A nie powinno się jednak dopuszczać do takich sytuacji, więc jeżeli wiemy, że w danym miejscu bytuje kot, więc bądź więcej kotów, bo czasami potrafi być ich od kilku do kilkunastu w obrębie jednego miejsca, no to dobrze jednak sobie ustalić pory tego karmienia. Czyli iść z jedzeniem, nałożyć je, poczekać jednak, żeby zobaczyć i właśnie ile tych kotów przychodzi na jedzenie, ile tego jedzenia wykładać, żeby każdy kot miał szansę się najeść, a żeby jednak później tych resztek nie zostawało dużo. No bo zostawione takie jedzenie też no, w zimie na przykład zamarza, w lecie się z kolei bardzo szybko psuje, to jest niehigieniczne, więc też nie powinno to mieć miejsca. No a też, tak jak wspominałam, koty bardzo się przyzwyczajają do tej pory karmienia i one się naprawdę bardzo szybko zaczną pokazywać o tych konkretnych porach, więc wyznaczenie sobie konkretnej pory dnia na to karmienie jest naprawdę dobrym pomysłem.
1: I co wtedy im podawać? No bo tutaj naprawdę też da się zauważyć, że niektórzy zostawiają resztki z obiadu, inni, nie wiem, dają mleko. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki właśnie ten zbilansowany dla nich posiłek? Co możemy im wystawić w tych miejscach, w których oni tego potrzebują?
0: Koty to są zwierzęta ściśle mięsożerne, więc absolutnie żadne resztki z obiadu, żaden chleb, żadne karmy ze zbożem w składzie nie są dla nich dobrym pokarmem. I owszem, kot się pewnie tym naje na chwilę, ale skutki zdrowotne dla niego takie długotrwałe będą znacznie gorsze. Mleko absolutnie też nie jest dobrym pokarmem dla kotów. Koty do picia powinny mieć tylko wodę i tutaj jakby też uczulam na to, żeby zimą wystawiać wodę do picia dla kotów, która no oczywiście w przymrozach może zamarznąć, ale są różne ciekawe patenty na to, żeby opóźnić przynajmniej to zamarzanie wody, albo dolewać jej przynajmniej ze dwa razy dziennie, tak żeby koty miały dostęp do niej. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, najłatwiejszym sposobem jest zakup karmy, która jest po prostu wysokomięsna. Najlepiej jakby to była karma mokra, bo ona dodatkowo też właśnie nawadnia koty, ze względu na to, że jest pokarmem wilgotnym. Ale no, ponieważ większość karmicieli jest w stanie odwiedzić swoich podopiecznych właściwie raz dziennie, rzadko kiedy mają tę możliwość częściej, no to warto też zostawić suchą karmę, żeby koty miały do niej dostęp przez resztę dnia. Na co dzień takim kotom, które są zaopiekowane, czyli kotom domowym i tak dalej, zalecamy jednak, żeby karmić tylko mokrą karmą, bo to jest najzdrowszy dla nich sposób karmienia, ale no jeżeli nie ma wyjścia, to lepiej, żeby jednak ten kot wolnożyjący się najadł, niż głodował przez większość czasu. Warto pamiętać o tym, że te koty dokarmiane nie są pod naszą opieką non-stop. Nie widzimy na przykład, jak one się załatwiają, czy nie mają przypadkiem biegunek, czy nie boli ich brzuch i tak dalej, a właśnie produkty na przykład mleczne, czy właśnie produkty zbożowe mogą powodować różne niestrawności, co z kolei kota osłabia, co z kolei właśnie szczególnie zimą może być dla nich, może skutkować różnymi chorobami, osłabieniem, wyziębieniem, no a w konsekwencji nawet i niestety śmiercią.
1: Ilu takich karmicieli mamy w Opolu?
0: Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno nie wszystkich znamy. Na pewno karmiciele się zgłaszają nie tylko do naszej fundacji, ale też do innych fundacji i stowarzyszeń, które funkcjonują w mieście i wokół miasta. Ale no myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest ich kilkudziesięciu.
1: a kotów wolnożyjących?
0: Myślę, że nikt nie jest tego w stanie oszacować. Koty są takimi zwierzętami, które tych właśnie wolnożyjące, są takimi zwierzętami, które unikają człowieka, nie pokazują się, nie dają się policzyć, więc nie chciałabym tutaj strzelać jakimiś liczbami, które będą nietrafione, natomiast skala problemu bezdomności kotów jest wciąż bardzo duża.
2: SK Opole.
3: Naszym i waszym gościem była Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies. Na pomoc czeka też kilkadziesiąt kotów o polskim schronisku na Torowej. Nie kupuj, adoptuj tak psa, jak i kota. Wolontariusze pokazują w swych mediach społecznościowych zwierzęta, które są już gotowe do adopcji.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sań, hospicjum to miejsce, które pomaga pacjentom w najcięższych chwilach ich życia, ale jak to w takich miejscach bywa, mierzy się również z wieloma stereotypami, ale i potrzebami. Zaglądamy więc za drzwi opolskiej Betanii, by zrozumieć, czym naprawdę jest to miejsce, jaką rolę odgrywa w życiu pacjentów, ich rodzin i personelu.
2: SK Opole.
3: Naszym gościem jest Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
4: Tutaj cały czas coś trzeba wymieniać, dlatego że my znajdujemy się, to też podkreślam, w budynku ponad stuletnim. I chociażby to, że na przykład gdzieś tam jakaś plama się pojawi na ścianie, że jest jakaś wilgoć na przykład, albo czasami, że potrzebujemy elektryka, tak, który żeby coś tam na przykład naprawił. Także cały czas tak właściwie coś tutaj się dzieje i potrzeby są no duże.
1: No właśnie, ale oprócz takich codziennych tutaj czynności, renowacji, napraw, to jakie jeszcze mają Państwo potrzeby? Może takie związane z

0: przychodzą tak przynajmniej raz na pół roku z zaprzyjaźnionej szkoły, a tak no to to jest, gdzieś tam wychodzimy na bieżąco, jeśli chodzi o potrzeby naszym pacjentom, wychodzimy im naprzeciw, tak, czy na przykład, nie wiem, zrobienie zakupów, jeśli ktoś jest samotny, bo takie osoby też mamy, więc najczęściej to właśnie też robią nasi wolontariusze, tak, a jak ktoś ma pomysł, jeśli ktoś z Państwa słucha akurat i chciałby na przykład zaśpiewać, zagrać, to zapraszamy do kontaktu, my jesteśmy bardzo otwarci na tego typu inicjatywy.
1: A jeszcze, tak jak rozmawialiśmy o tym fotelu, który też jest tutaj potrzebny, jaki jest to koszt?
0: Przyznam się, że tutaj kosztów żeśmy nie sprawdzali, widziałam tego typu fotele są czasami na onkologii, jak ktoś bierze chemię. Coś takiego też widziałam na Sorze, tutaj na ulicy Witosa w Opolu. Wiem, że swego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaopatrywała niektóre szpitale w tego typu akcesoria. Natomiast tutaj dopiero żeśmy na ten temat rozmawiali i tutaj jedna z naszych pań pielęgniarek zwróciła na to uwagę, że fajnie by było, żeby coś takiego u nas się znalazło.
1: A ten fotel jak wygląda? Jak bardzo ułatwia pracę?
0: On jest przede wszystkim wygodny, jeśli chodzi o siedzenie, tak? Dlatego, że można się odchylić troszkę do tyłu, jeżeli pacjent jest w takiej pozycji leżącej, ale przy nim też znajduje się taki specjalny stojak, gdzie na przykład można kroplówkę zawiesić, czyli już jakby dodatkowego stojaka, a dodatkowy stojak albo nie jest potrzebny, albo po prostu blisko gdzieś tam stoi, tak? Można sobie gdzieś tam troszkę nogi podnieść do góry i on jest też taki miękki, jeśli tak mogę powiedzieć, tak? Czyli ten pacjent może też sobie gdzieś tam troszeczkę tą pozycję zmienić w momencie, jeśli ta kroplówka, no gdzieś to, ta kroplówka, która jest podawana, czasami trwa to jakiś dłuższy czas, no to w tym momencie też może tą pozycję sobie zmienić. Przede wszystkim jest to wygodne, to nie jest tak jak krzesło, które, no wiadomo, jest konkretna taka pozycja w 90 stopni, a tutaj gdzieś możemy się po prostu do tyłu też odchylić.
1: A ile mają Państwo podopiecznych?
0: Tutaj mamy, jeśli chodzi o oddział, no to jest 18 łóżek i w domach to jest około 60 osób. No chcielibyśmy więcej tych pacjentów przyjmować, ale jesteśmy trochę tutaj, no co tutaj dużo mówić, oczywiście wszędzie brakuje personelu, więc jeżeli ktoś z Państwa jest pielęgniarką, jest lekarzem, jest zainteresowany, żeby współpracować z nami, chociażby w hospicjum domowym, to zapraszamy tutaj też do kontaktu, jeśli chcecie nasz zespół gdzieś zasilić, to naprawdę będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo, dlatego, że coraz więcej niestety, ale jest pacjentów, no i oni są trochę skazani na to, że przez to, że my mamy ograniczenia personalne, no skazani są na to, że muszą czekać, tak? I czasami jest tak, że to są 2 tygodnie na przykład w hospicjum domowym, a czasami jest także nawet i 1,5 miesiąca.
1: Wiadomo, jeżeli uda się pielęgniarzy, to fantastycznie, bo to są najbardziej potrzebne osoby. Jakby ktoś chciał pomóc tak z ulicy jako wolontariusz, jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to oczywiście jak najbardziej cały czas przyjmujemy i to jest tutaj na górze. No chyba, że ktoś chciałby się zaangażować przede wszystkim gdzieś tam w ramach jakiejś akcji, to tak też można zrobić. Mamy wolontariat hospicyjny, czyli takie dotrzymujący powiedzmy towarzystwa naszym pacjentom medycznym, czyli ktoś ma wykształcenie medyczne i korzysta z tego wykształcenia i gdzieś tam troszeczkę wspiera ten nasz zespół medyczny, ale to też nie jest nie wiadomo jakie tutaj działania, tylko bardziej takie o badanie parametrów, ewentualnie przy czynnościach takich pielęgnacyjnych może brać udział oczywiście za jego zgodą, ale może być też wolontariusz, który bierze udział w akcjach, które robimy, to są jakieś kwesty właśnie, czyli tak jakby to się nazywa taki doraźny, ale cały czas gdzieś tam działa i zawsze możemy korzystać z jego pomocy. Także zapraszamy do kontaktu, jest umówienie się, wtedy rozmowa jest ze mną, jako koordynatorką oraz moją koleżanką psycholog, idziemy na oddział i no, jeśli się spodoba, no to jest oczywiście podpisywana umowa, bo to jest wszystko zgodnie z ustawą o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego.
1: A musi spełnić jakieś wymagania, wiek?
0: Tak, musi być osobą pełnoletnią, tak, osobą pełnoletnią, też niekaraną, tutaj zbieramy takie oświadczenie, to tutaj wymaga od nas ustawa tak zwana kamilkowa, chociaż wiem, że nie wszyscy lubią, kiedy pada ta nazwa, więc tutaj jakby odgórnie jest to na nas narzucone, natomiast też współpracujemy ze szkolnymi wolontariatami, ale to jest troszeczkę w tym momencie już na innych zasadach, dlatego że te dzieci znajdują się pod opieką swoich koordynatorów szkolnych wolontariatów, więc tutaj jakby no troszkę inaczej to działa, natomiast dzieciaki są fantastyczne, dlatego że no właśnie różne takie inicjatywy później sami robią.
1: A teraz takich stałych wolontariuszy ile mają Państwo?
0: Znaczy, powiem tak, tutaj liczba cały czas gdzieś tam się zmienia, jest kilka osób, które tak naprawdę przychodzą. Są te osoby, które przychodzą na przykład w określonych dniach tygodnia, ale są też takie osoby, które właśnie z doskoku, bo są osobami pracującymi, tak?

0: cały czas gdzieś jest to, ta liczba jest, cały czas jest ruchoma ze względu na to, że no właśnie, czasami jest tak, że tylko 3 miesiące, a są tacy wolontariusze, którzy są tutaj już prawie, no niektórzy, z 6 lat już.
1: Masz takie przywiązanie też do miejsca, do ludzi, do, no, do pomagania.
0: Dokładnie tak i wiem, że w rozmowach nawet z tymi osobami oni mówią, że nie wyobrażają sobie nawet, że nie przychodzą na przykład we wtorek, w środę czy w czwartek, bo to jest po prostu ich ten dzień, który poświęcają na Betanię i to jest coś, co oni robią i czasami mówią, że muszą się też mierzyć z takiego różnego rodzaju opiniami ze strony znajomych. A, to ty idziesz tam do tej Betania, to jest ta hospicjum, a to wiesz, to ja bym tak nie mogła tam pracować, bo to ja jestem taka wrażliwa. Ja pamiętam, że ta nasza wolontariuszka zawsze mówi, no tak, no bo ja to jestem niewrażliwa. Tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast ja myślę, że to, co tutaj też nasi wolontariusze otrzymują, to jest te umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, to jest to też praca nad emocjami i generalnie naprawdę dużo, dużo jakiegoś takiego uśmiechu, wsparcia, poczucie własnej wartości też wzrasta. No i oczywiście jest to, że jest też wsparcie psychologa, to myślę, że to jest bardzo dużo.
1: Ale na pewno też trzeba mieć kompetencje pod kątem no, psychicznym, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do ludzi, do tego wszystkiego.
0: Nie trzeba mieć jakiejś predyspozycji, po prostu trzeba spróbować i w tym momencie jest przekonanie, chcę tutaj być, to jest to miejsce, w którym, które mi odpowiada, albo po prostu wiem, jednak to nie jest coś dla mnie, tak? Ale nie traktować to w kategoriach, bo tu jest ciężko, no bo to są te stereotypy, z którymi my walczymy, że to nie jest, tutaj nie jest umierania, tu nie jest ciężko, nie trzeba mieć jakichś predyspozycji psychicznych, nie wiadomo jakich. Na pewno to, czego się tutaj uczymy, to akceptacji tego, że człowiek jest osobą śmiertelną, to jest to, że człowiek jest osobą, że też choruje i że ta choroba kończy się śmiercią. Więc tutaj myślę, że jakieś Ameryki żeśmy nie odkryli. Natomiast sam fakt akceptacji, to myślę, że to jest bardzo duża praca w sobie, którą trzeba wykonać. No i to jest to, co właśnie daje hospicjum, tak? To, że to jest tą akceptację, że życie jest cenne, że życie jest kruche, a my tutaj też staramy się pokazać i rodzinom, i pacjentom, że my żyjemy do końca i bardzo często ludzie, albo młodzi ludzie, kiedy ja opowiadam, że stąd się wychodzi z uśmiechem, mówią, a to ja muszę to sprawdzić. Faktycznie w większości przypadków, kiedy tutaj przyjeżdżają na jakieś różne spotkania, warsztaty, bo też takie warsztaty tutaj prowadzimy o wolontariacie, to mówią, no miała pani rację, no fajnie, cieszę się, ale to oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak 100%. Bo czasami jest tak, jest mi smutno, ja mówię, okej, może ci być smutno, to jest okej, jeśli ci jest smutno, to takie masz emocje i nie ma co też tych emocji w żaden sposób blokować, tylko też pozwolić im płynąć i zaakceptować, tak? Także smutek też jest wywoływany, ale też jest dużo uśmiechu, radości, czasami nawet słyszałam takie hasło, Boże, jak ja bym w tym wieku chciała być jak ta pani, pomimo tego, że jest chora,

0: czyli to są, to zapraszamy tutaj do środka, mówimy o wolontariacie, mówimy o tym, co robimy, czy o wolontariacie w ogóle ogólnie, czym on jest, potem oczywiście wchodzimy typowo w to, co my tutaj robimy, no i już później zachęcamy do różnego rodzaju akcji, no i to już, tak powiem szczerze, jakoś leci, mamy naprawdę całkiem niezłą siatkę, jeśli mogę powiedzieć, wsparcia w tych wolontariatów szkolnych, które nas wspierają właśnie przy kwestiach, w kwestiach na przykład zbiórek publicznych, bo tutaj dzieciaki to uwielbiały robić, gdzieś tam rozdawania na przykład tych żonkili, różnego rodzaju takie akcje, które robimy, oni w to naprawdę wchodzą i mało tego, dzieci, młodzież ma mniejszy problem wejścia tutaj na górę, powiedzenia dzień dobry osobom chorym niż my starsi, jeśli tak mogę powiedzieć, dlatego, że my mamy z tym problem, to my jesteśmy obciążeni tym, a bo tutaj to umierają, a to tutaj jest smutno, a tutaj to śmierdzi, a oni nie mają tych doświadczeń i po prostu wchodzą. Ostatnio mieliśmy tutaj przedszkolaki, tak, i oni po prostu śpiewali, oni przyszli tylko do szpitala odwiedzić osoby chore i więcej im nie potrzeba wiedzieć, tak, i proszę mi wierzyć, że pacjenci byli zachwyceni tym, jak te dzieciaki śpiewały, w ogóle panie pielęgniarki, no to było coś niesamowitego, myśmy chodzili nawet po oddziale, a tutaj jest to, a tutaj jest taka, a tu jest takie łóżko, tutaj leży sobie pan i on tam jest chory, dostaje lekarstwa i to było wszystko tak naprawdę i to tym dzieciakom to wystarczy, oni śmiali się, machali, przy okazji przynieśli miśki, które robili z okazji konkursu, a miśki zostały później na balu jako cegiełki, też gdzieś tam wylicytowane. Także pożyteczne, dobre, pożyteczne rzeczy i przede wszystkim najważniejsze to jest edukacja, edukacja, edukacja, żeby jak najmniej tych stereotypów różnych było i takich przekonań, jak jest. No bo jak się nie zobaczymy, to też nie będziemy wiedzieli, jak jest.
1: Czyli no jest sporo też tych osób, które tutaj przyjdą i potrafią się zakochać w tym miejscu. Nawet, tak jak pani wspomniała, o wolontariuszach, którzy nie chcą stąd wyjść. I dzieciaki, no to może faktycznie trzeba przekonać dorosłych.
0: Tak, myślę, że tutaj większość dorosłych, tylko że dorośli, no właśnie, tutaj gdzieś tam zabieganie jest i tym bardziej cieszymy się, jeśli osoby aktywne zawodowo angażują się tutaj u nas w wolontariat. Czasami to jest na przykład raz na 2 tygodnie, ale to i tak jest naprawdę super sprawa, że chce im się, że chcą coś takiego robić, to także zapraszam serdecznie do kontaktu i żebyśmy się mogli umówić.
1: Wspomniała pani też, jak mogę o tym wspomnieć poza rozmową, o tym, że przychodzą tutaj też i pomagają osoby w ramach odbywania kary. Ile jest takich osób? Jak to wygląda, że oni akurat trafiają tutaj do państwa?
0: No to akurat kuratorzy, bo jesteśmy taką placówką, gdzie nasza organizacja została zgłoszona i czy też sami się, żeśmy się zgłosili i osoby skazane mogą odbywać tak zwaną karę społeczną. No i tutaj oczywiście jest to zawsze w porozumieniu z zespołem kuratorów, który jest przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
1: Co te osoby wtedy tutaj wykonują? Jakie prace? To wygląda tak, że przychodzą jak tak naprawdę wolontariusze, czy mają jakieś inne zadania?
0: To nie jest wolontariusz, to jest osoba, która zamiast kary zasądzonej, czyli zamiast kary więzienia, musi odbyć pewną ilość godzin w miesiącu na rzecz tejże kary. I to są najczęściej prace, znaczy to są przede wszystkim prace ogrodowe. To nie, taka osoba czy osoby nie wchodzą na oddział.
1: No właśnie, niech nasi słuchacze zamkną oczy, a my im opowiedzmy, jak wygląda w środku. Jak wygląda dzień, co tutaj jest? Teraz znajdujemy się w świetlicy. Tu naprawdę jest też co oglądać.
0: Tak, to prawda, jest co oglądać. Jest to stary, stuletni budynek, który posiada 2 piętra. W piwnicy, gdzie znajduje się, jest pomieszczenie hospicjum domowego. To jest taka duża taka sala, duży taki pokój, gdzie są komputery i tam spotykają się osoby, które jeżdżą do domów, do naszych pacjentów. Potem jest parter, gdzie znajduje się administracja. No i pierwsze i drugie piętro to jest nasz oddział. To są pokoje, które są najczęściej pokojami jednoosobowymi. Mamy kilka dwójek. Wszędzie wiszą obrazy kolorowe. Hospicjum ma jasno-szare korytarze, natomiast pokoje są w różnych odcieniach, czy to żółci, czy zieleni, takiej lekkiej, delikatnej, która tak pięknie oddziaływuje, że jak zaświeci słońce, bo jak jest zachód, czyli jest po południu, to słońce jest u naszych pacjentów i pięknie po prostu gdzieś tam świeci i to słońce czuć po pierwsze w cieple promieni słonecznych, ale również w tej jasności takiej, która się pokazuje gdzieś tam w tych starych takich oknach, które mamy. To są drewniane, duże okna. Każdy pokój ma telewizor. Oczywiście jesteśmy nowocześni, więc jest też dostęp do internetu. Można wyjść też do ogrodu, który jest duży, długi. Jest altanka, gdzie można usiąść. A jak ktoś chce i ma ochotę, to można nawet sobie pogrillować.
2: Naszym gościem była Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

0: Hospicjum Betania działa od 2006 roku. Warto czasem tam zaglądnąć, a może też zostać już jednym z wolontariuszy.
1: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć Michał.
1: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
1: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
2: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
1: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
2: Tak,
1: dokładnie. A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
2: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, ja, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czy tutaj przeze mnie zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
1: Nadal to była wasza wspólna decyzja.
2: Tak jest.
1: Jak w związkach często. Tak, okej.
2: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję, żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
1: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
2: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
1: Dopiero przy gejcie jesteś.
2: Nawet,
1: no właśnie. Okej, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko rady. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
2: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, Tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
2: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
2: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
2: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
2: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak mówi.
1: Oczywiście, że tak. Wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
2: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś

0: Propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
1: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
0: A szkoda? Nie żartuję.
1: Ale słowo friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
0: Tak?
1: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że może zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
0: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej... Znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
1: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibik,
0: tak,
1: troszeczkę.
0: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
1: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
0: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Nubikowski koncertów. I jakby znowu, to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu już nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, no, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą teraz. Jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest. Jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe. Jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodnie.
1: Okej, okay. To się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Pustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także

0: ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję Michał serdecznie za zaproszenie i co, i pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest, oczywiście, że tak, na pokładzie, na razie.
0: Pa!
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia. Dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury.

Wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury.

0: Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie?
1: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole, naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką i było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
1: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógł powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek. piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak

0: jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko nie tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delejaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
0: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach. Tutaj myślimy długodystansowo. Niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach.

0: to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
0: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
0: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby to zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma, oprócz tej, że chciałby. Ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą, rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
1: super
0: sprzedaży. Więc
1: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
0: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
0: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
0: tak
1: życzę.
0: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i zapraszam.
1: News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem

0: historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. Taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą.

to tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słowo

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

0: Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not.
1: Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you.
0: Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego

0: albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
2: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
1: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
4: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
5: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
4: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
3: swoją
4: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
5: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
4: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś
4: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
5: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.

0: Nie?
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
2: W pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
1: Tak,
2: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
1: Tak.
0: Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
2: My w ogóle ostatnio tu
1: no właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
2: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
1: Nie idę,
2: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
1: A za chwilę
2: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
2: Zjazd.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, tak. Ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
2: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, no tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
1: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
1: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Oh, wow.
1: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
1: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
1: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
2: Naprawdę?
1: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
1: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
1: stoją
2: tak,
1: te stylizacje.
2: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
1: A ty masz jakiś taki...
0: Suszarka.
2: Dziękuję.
1: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
2: ja
0: czy widziałeś.
2: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale to napisać. Miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisać do mnie?
1: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
1: No dzień dobry i dobranoc.

0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
2: Przecież
0: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Nie podoba mu, jej się, numer, później ci opowiem.
0: No luz.
2: Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje?
2: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień będziesz w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie.
2: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: ale
1: że nawzajem.
0: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
0: ponownie,
2: chce,
0: nie?
2: Się chce,
0: no
2: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
1: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
1: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
0: No, a my tutaj... Poza tym, że no,
2: my
0: ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
2: zielone,
0: nie?
2: Światło,
0: że
2: no.
0: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to...
2: Czekam na...
1: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
2: Tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
0: No.
1: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
2: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
1: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
1: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
0: We hope so. Mamy nadzieję.
1: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rap Stacji.

To w mieście Sława w województwie lubuskim na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na rap stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20 Radia Eska. Kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 2 minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buuren. Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
7: Po co?
6: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
7: W sumie, gdzie mam pójść?
6: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
7: A po treningu skoczę na saunę, co?
6: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
1: Eska.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić? Albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: Opole na czasie.
15: Po polskich Heliosach nowości. Z całą rodziną możecie wybrać się na Toy Story 5. Jeśli lubicie się bać, to koniecznie powinniście zobaczyć Backrooms bez wyjścia. Ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego filmu mogą przyśnić wam się koszmary. Kolejną premierą jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, a akcja filmu rozgrywa się w okresie zimnej wojny. Wciąż też możecie wybrać się na najnowszy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
16: Muzyką się żyje.
17: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i z Duńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie Beto.

0: 1-1-5, Soku, Avicii czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja więc coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć.

Stać wielkimi hitami. Eben, tego pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever i moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni Ty Masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show A State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David. The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! Yeah.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się

0: i Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą i to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
4: Eska.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent

0: Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl. Opole na czasie.
1: Miłośnicy busów i garbusów z całej Polski zjadą na Opolszczyznę. Trzeci zlot Łopolskie Klimaty odbędzie się w dniach 26-28 czerwca. I będzie to świetna okazja nie tylko, by porozmawiać o motoryzacji, ale także poznać lepiej opolską tradycję, historię, kulturę i folklor. A 3 lipca na basenie Błękitna Fala odbędzie się akcja edukacyjna Bezpieczne Wakacje, a nasze radio jest patronem medialnym akcji.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
2: Muzyką się żyje. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
3: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
2: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
4: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
3: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postawiać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
2: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyński.com.

0: Rambo wszedł do studia.
1: Cześć, Jaeska, Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
2: od
1: nam.
2: Od 10.24 astronomiczne lato, do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
1: O, bardzo dobrze.
2: To zapraszam na...
1: Krzyczał.
2: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
1: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje... Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
2: Nie, nie fakt.
1: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: karty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
2: Po co?
1: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
2: W sumie, gdzie mam pójść?
1: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
2: A po treningu skoczę na saunę, co?
1: Skoczysz. Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Na planie otaczam się najlepszymi. Dlatego catering dietetyczny Nice to Fit You towarzyszy mi w pracy od dawna. Wybieram wygodnie pełne menu lub pojedyncze dania. Nice to Fit You, bo do dobrych wyborów wraca się codziennie. Marcin Dorociński.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
15: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
16: Takiego budowania piosenki po kolei.
15: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
14: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
17: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
18: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
17: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jak poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
18: ten numer jest tak mocny, że, jednak, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
14: Singiel później ci opowiem, to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej 20 na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.

0: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Mundial of Hits. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu

0: Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3190.

0: www.obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Lubię, gdy każdy dzień smakuje inaczej. W cateringu dietetycznym na Istofitiu mam dziesiątki dań do wyboru. Różnorodnie, tak jak lubię. Jednym gestem w aplikacji układam menu na cały tydzień. Na Istofitiu. Miło, mądrze jeść. Marcin Dorociński.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
7: Opole na czasie.
8: Michał Przybyła. Wielkie sportowe emocje czekają nas w przyszłym tygodniu na stadionie lekkoatletycznym w Opolu. Odbędzie się tam wówczas turniej nadziei olimpijskich, w którym wezmą udział reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Zawodnicy do lat 23 będą rywalizować we wszystkich dyscyplinach olimpijskich. Szykujcie flagi i biało-czerwone stylówki i wpadajcie kibicować naszym. To w przyszłą sobotę od 10.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
9: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
10: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
9: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
11: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radiu SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na

0: przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: 10 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.

0: Nie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwis z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
11: To będzie ostatnia reklama.

sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każde

0: Rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
1: 3, 2, 1, start!
2: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
3: I jak tam było na trasie?
4: Dobrze.
0: A na pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
5: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu. Radio SK. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko.

0: zawsze byłem mocny.
1: Sławek, co mówiłeś?
0: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz.

0: 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, dwie.

0: O nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór.

0: wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
1: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
14: Opole na czasie.
15: Po polskich Heliosach nowości. Z całą rodziną możecie wybrać się na Toy Story 5. Jeśli lubicie się bać, to koniecznie powinniście zobaczyć Backrooms bez wyjścia. Ale ostrzegam, bo po obejrzeniu tego filmu mogą przyśnić wam się koszmary. Kolejną premierą jest Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, a akcja filmu rozgrywa się w okresie zimnej wojny. Wciąż też możecie wybrać się na najnowszy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
16: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
17: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
16: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP

można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego takie bilety wam się po prostu należą. Nagrywajcie się, ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: IT Pery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, zaczniesz chodzić na siłownię?
4: Po co?
3: To dla twojego zdrowia. Wzmocnisz mięśnie i odporność. Pobiegasz na bieżni, potrenujesz na worku bokserskim.
4: W sumie, gdzie mam pójść?
3: Fitness Club Olimp. Oferuje opiekę instruktora, trenażery narciarskie. Jest sala ze sprzętem do treningu obwodowego i sala do treningu aerobowego.
4: A po treningu skoczę na saunę, co?
3: Skoczysz? Saunę suchą też mają. Fitness Club Olimp. Więcej na www.mosir.opole.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę.
9: Temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Tato, co to za pan?
12: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
11: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
12: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
11: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę.

0: jeżdżę Tura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Eat.

USK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności.

0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności.

0: Zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
1: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
0: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
2: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera jest.
3: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
4: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w imię

jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas, jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

Wszyscy! W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass

Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: zgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
8: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
9: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak, wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł.

0: produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 6.

0: i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus.pl.
6: Opole na czasie.
7: Miłośnicy busów i garbusów z całej Polski zjadą na Opolszczyznę. Trzeci zlot Łopolskie Klimaty odbędzie się w dniach 26-28 czerwca. I będzie to świetna okazja nie tylko, by porozmawiać o motoryzacji, ale także poznać lepiej opolską tradycję, historię, kulturę i folklor. A 3 lipca na basenie Błękitna Fala odbędzie się akcja edukacyjna Bezpieczne Wakacje, a nasze radio jest patronem medialnym akcji.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy przewozowej Aerobus. Przewozy z domu na lotniska. Aerobus.pl.
8: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj.

0: Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: I po reklamie.

0: Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.
6: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: SK Opole. Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: Music News. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
2: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
1: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
4: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
5: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
4: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
3: swoją
4: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
5: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
4: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś
4: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
5: Pozdrawiamy
4: tak.
5: Roxy Węgiel.
4: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
4: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
5: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
4: Tak,
5: czuję się dobrze.
4: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
5: Tak, tak, tak, tak.
4: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
5: My w ogóle ostatnio tym
4: gadaliśmy. No właśnie, zabawne, że o tym mówisz.
5: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie
5: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
4: A za chwilę
5: zjazd.
3: Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
4: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy,

0: teraz za chwilę już tego nie ma. No i
1: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów. Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, no, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
2: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
2: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
1: Oh, wow.
0: No.
1: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
1: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
1: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
1: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
1: Tak,
0: stojąca
1: tak, stylizacja. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
2: Suszarka.
1: Dziękuję.
0: Ja już wiem, no cała tak. Polska sobie.
1: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
2: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
2: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
2: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
2: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
1: ja
2: czy widziałeś.
1: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
2: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale to miłość twoja, nie? Że...
1: Ojejku, tak często pisać na mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
1: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
1: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
2: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
1: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. W komunikację,
1: to prawda.
2: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
1: No to masakra.
0: Tak
2: się
0: czyli
2: zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu głównie na Gosię, bo to może być
0: chyba
2: o tobie.
0: Gosia.
1: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotra.
2: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
1: tak,
2: u ciebie.
1: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
1: Mamy.
0: Jakie było pytanie?
2: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
2: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
1: No, przecież znasz,
0: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
2: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
2: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
1: Tak, ja też nie.
2: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
2: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
2: Takie. Nie podoba mu, jej się, numer, później ci opowiem.
0: No luz.
1: Jaki luz?
0: Red flag taki.
1: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
1: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
1: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
1: Ale to działa w dwie strony, ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak, on ci puszcza swoje?
1: Tak, mówię, o, fajnie, no, fajny dzień, gdzieś w studio.
2: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no, chciałem powiedzieć, że...
1: Ja obrażona. Ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie

0: I to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale tak, rozumiem, ale że nawzajem.
0: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
0: ponownie,
2: chce,
0: nie?
2: Się chce,
0: no
2: tak.
0: Bo są takie współprace, że odchodząc, dobra, fajnie, dziękuję, że jest efekt, dziękuję, never again. Tak. No a my tutaj... Poza tym, że no,
2: no
0: ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po
0: ale,
2: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i te, nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I
2: daje
0: takie chęci,
2: zielone
0: nie?
2: Światło,
0: że
2: no.
0: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
2: Czekam na
1: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
2: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, kolejce czeka.
1: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
2: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
1: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
1: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
0: We hope so. Mamy nadzieję.
1: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sań, hospicjum to miejsce, które pomaga pacjentom w najcięższych chwilach ich życia, ale jak to w takich miejscach bywa, mierzy się również z wieloma stereotypami, ale i potrzebami. Zaglądamy więc za drzwi opolskiej Betanii, by zrozumieć, czym naprawdę jest to miejsce, jaką rolę odgrywa w życiu pacjentów, ich rodzin i personelu.
4: SK Opole.
5: Naszym gościem jest Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
6: Tutaj cały czas coś trzeba wymieniać, dlatego że my znajdujemy się, to też podkreślam, w budynku ponad stuletnim. I chociażby to, że na przykład gdzieś tam jakaś plama się pojawi na ścianie, że jest jakaś wilgoć na przykład, albo czasami, że potrzebujemy elektryka, tak, który żeby coś tam na przykład naprawił. Także cały czas tak właściwie coś tutaj się dzieje i potrzeby są no duże.
7: No właśnie, ale oprócz takich codziennych tutaj czynności, renowacji, napraw, to jakie jeszcze mają Państwo potrzeby? Może takie związane z tutaj podopiecznymi?
6: To znaczy w tej chwili to fajnie, żeby była dobra pogoda. Z tego względu, że po pierwsze nasi wolontariusze wychodzą też, albo rodziny też wychodzą do naszego ogrodu. To jest przede wszystkim to, że cały czas gdzieś tam współpracujemy z różnego rodzaju placówkami, oświatowymi instytucjami, które nas wspierają. Na przykład odbywają się tutaj koncerty, do tego też będziemy tutaj wracać. Fryzjerki, które do nas też przychodzą, tak przynajmniej raz na pół roku z zaprzyjaźnionej szkoły. A tak, no to jest, gdzieś tam wychodzimy na bieżąco, jeśli chodzi o potrzeby naszym pacjentom. Wychodzimy im naprzeciw, tak? Czy na przykład, nie wiem, zrobienie zakupów, jeśli ktoś jest samotny, bo takie osoby też mamy. Więc najczęściej to właśnie też robią nasi wolontariusze, tak? A jak ktoś ma pomysł, jeśli ktoś z Państwa słucha akurat i chciałby na przykład zaśpiewać, zagrać, to zapraszamy do kontaktu. My jesteśmy bardzo otwarci na tego typu inicjatywy.
7: A jeszcze, tak jak rozmawialiśmy o tym fotelu, który też jest tutaj potrzebny, jaki jest to koszt?
6: Przyznam się, że tutaj kosztów żeśmy nie sprawdzali. Widziałam tego typu fotele, są czasami na onkologii, jak ktoś bierze chemię. Coś takiego też widziałam na Surze, tutaj na ulicy Witosa w Opolu. Wiem, że swego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaopatrywała niektóre szpitale w tego typu akcesoria. Natomiast tutaj dopiero żeśmy na ten temat rozmawiali i tutaj jedna z naszych pań pielęgniarek

0: właśnie zwróciła na to uwagę, że fajnie by było, żeby coś takiego u nas się znalazło.
1: A ten fotel jak wygląda? Jak bardzo ułatwia pracę?
0: On jest przede wszystkim wygodny, jeśli chodzi o siedzenie, tak? Dlatego, że można się odchylić troszkę do tyłu, jeżeli pacjent jest w takiej pozycji leżącej, ale przy nim też znajduje się taki specjalny stojak, gdzie na przykład można kroplówkę zawiesić, czyli już jakby dodatkowego stojaka, a dodatkowy stojak albo nie jest potrzebny, albo po prostu blisko gdzieś tam stoi, tak? Można sobie gdzieś tam troszkę nogi podnieść do góry i on jest też taki miękki, jeśli tak mogę powiedzieć, tak? Czyli ten pacjent może też sobie gdzieś tam troszeczkę tą pozycję zmienić w momencie, jeśli ta kroplówka, no gdzieś to, ta kroplówka, która jest podawana, czasami trwa to jakiś dłuższy czas, no to w tym momencie też może tą pozycję sobie zmienić. Przede wszystkim jest to wygodne, to nie jest tak jak krzesło, które, no wiadomo,

0: gdzieś zasilić, to naprawdę będzie nam bardzo miło, tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo, dlatego że coraz więcej niestety, ale jest pacjentów, no i oni są trochę skazani na to, że przez to, że my mamy ograniczenia personalne, no skazani są na to, że muszą czekać, tak? I czasami jest tak, że to są 2 tygodnie na przykład w hospicjum domowym, a czasami jest także nawet i 1,5 miesiąca.
1: Wiadomo, jeżeli uda się pielęgniarzy, to fantastycznie, bo to są najbardziej

0: No i oni są trochę skazani na to, że przez to, że my mamy ograniczenia personalne, no skazani są na to, że muszą czekać, tak? I czasami jest tak, że to są 2 tygodnie na przykład w hospicjum domowym, a czasami jest tak, że nawet i 1,5 miesiąca.
1: Wiadomo, jeżeli uda się pielęgniarzy, to fantastycznie, bo to są najbardziej potrzebne.

0: pomóc tak z ulicy jako wolontariusz? Jak to wygląda?
1: Jeśli chodzi o wolontariat, to oczywiście jak najbardziej cały czas przyjmujemy i to jest tutaj na górze. No chyba, że ktoś chciałby się zaangażować przede wszystkim gdzieś tam w ramach jakiejś akcji, to tak też można zrobić. Mamy wolontariat hospicyjny, czyli takie dotrzymujący, powiedzmy, towarzystwa naszym pacjentom, medyczny, czyli ktoś ma wykształcenie medyczne i korzysta z tego wykształcenia i gdzieś tam troszeczkę wspiera ten nasz zespół medyczny, ale to też nie jest nie wiadomo jakie tutaj działania, tylko bardziej takie o badanie parametrów, ewentualnie przyczyny.

0: mówienie się wtedy rozmawia. Rozmowa jest ze mną jako koordynatorką oraz moją koleżanką psycholog. Idziemy na oddział i no, jeśli się spodoba, no to jest oczywiście podpisywana umowa, bo to jest wszystko zgodnie z ustawą o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego.
1: A musi spełnić jakieś wymagania, wiek?
0: Tak, musi być osobą pełnoletnią, tak. Osobą pełnoletnią, też niekaraną. Tutaj zbieramy takie oświadczenie, to tutaj wymaga od nas ustawa tak zwana kamilkowa, chociaż wiem, że nie wszyscy lubią, kiedy pada ta nazwa, więc tutaj jakby odgórnie jest ona nas narzucona, natomiast też współpracujemy ze szkolnymi wolontariatami, ale to jest troszeczkę w tym momencie już na innych zasadach, dlatego że te dzieci znajdują się pod opieką swoich koordynatorów szkolnych wolontariatów, więc tutaj jakby no troszkę inaczej to

0: i czasami mówią, że muszą się też mierzyć z takiego różnego rodzaju opiniami ze strony znajomych. A, to ty idziesz tam do tej Betania, to jest na hospicjum, a to wiesz, to ja bym tak nie mogła tam pracować, bo to ja jestem taka wrażliwa. Ja pamiętam, że ta nasza wolontariuszka zawsze mówi, no tak, no bo ja to jestem niewrażliwa. Tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast ja myślę, że to, co tutaj też nasi wolontariusze otrzymują, to jest te umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, to jest to też praca nad emocjami i generalnie naprawdę dużo, dużo jakiegoś takiego uśmiechu, wsparcia, poczucie własnej wartości też wzrasta. No i oczywiście jest to, że jest też wsparcie psychologa, to myślę, że to jest bardzo dużo.
1: Ale na pewno też trzeba mieć kompetencje pod kątem psychicznym, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do ludzi, do tego wszystkiego.
0: Nie trzeba mieć jakiejś predyspozycji, po prostu trzeba spróbować i w tym momencie jest przekonanie, chcę tutaj być, to jest to miejsce, które mi odpowiada, albo po prostu wiem, jednak to nie jest coś dla mnie, tak? Ale nie traktować to w kategoriach, bo tu jest ciężko, no bo to są te stereotypy, z którymi my walczymy, że tutaj nie jest umierania, to nie jest ciężko, nie trzeba mieć jakichś predyspozycji psychicznych, nie wiadomo jakich. Na pewno to, czego się tutaj uczymy, to akceptacji tego, że człowiek jest osobą śmiertelną, to jest to, że człowiek jest osobą, że też choruje i że ta choroba kończy się śmiercią. Więc tutaj myślę, że jakieś Ameryki żeśmy nie odkryli. Natomiast sam fakt akceptacji, to myślę, że to jest bardzo duża praca w sobie, którą trzeba wykonać. No i to jest to, co właśnie daje hospicjum, tak? To jest tą akceptację, że życie jest cenne, że życie jest kruche, a my tutaj też staramy się pokazać i rodzinom, i pacjentom, że my żyjemy do końca i bardzo często ludzie, albo młodzi ludzie, kiedy ja opowiadam, że stąd się wychodzi z uśmiechem, mówią, a to ja muszę to sprawdzić. Faktycznie w większości przypadków, kiedy tutaj przyjeżdżają na jakieś różne spotkania, warsztaty, bo też takie warsztaty tutaj prowadzimy o wolontariacie, to mówią, no miała pani rację. No fajnie, cieszę się, ale to oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak 100%, bo czasami jest tak, jest mi smutno, ja mówię, okej, może ci być smutno, to jest okej, jeśli ci jest smutno, to takie masz emocje i nie ma co też tych emocji w żaden sposób blokować, tylko też pozwolić im płynąć i zaakceptować, tak? Także smutek też jest wywoływany, ale też jest dużo uśmiechu, radości, czasami nawet słyszałam takie hasło, Boże, ja bym w tym wieku chciała być jak ta pani, pomimo tego, że jest chora, ona ma w sobie tyle raduchy i to jest chyba najpiękniejszy komplement na temat tego miejsca.
1: Czyli jak można uświadamiać młodych ludzi, jak można ich, no właśnie im pokazać, że to nie jest ta umieralnia, o której rozmawiamy?
0: No to przede wszystkim jest edukacja, tak? Czyli to zapraszamy tutaj do środka, mówimy o wolontariacie, mówimy o tym, co robimy, znaczy o wolontariacie w ogóle ogólnie, czym on jest. Potem oczywiście wchodzimy typowo w to, co my tutaj robimy. No i już później zachęcamy do różnego rodzaju akcji. No i to już, tak powiem szczerze, jakoś leci. Mamy naprawdę całkiem niezłą siatkę, jeśli mogę powiedzieć, wsparcia w tych wolontariatów szkolnych, które nas wspierają właśnie w kwestiach na przykład zbiórek publicznych, bo tutaj dzieciaki to uwielbiały robić, gdzieś tam rozdawania na przykład tych żonkili i różnego rodzaju takie akcje, które robimy, oni w to naprawdę wchodzą i mało tego, dzieci, młodzież ma mniejszy problem wejścia tutaj na górę, powiedzenia dzień dobry osobom chorym niż my starsi, jeśli tak mogę powiedzieć, dlatego że my mamy z tym problem, to my jesteśmy obciążeni tym, a bo tutaj to umierają, a to tutaj jest smutno, a tutaj to śmierdzi, a oni nie mają tych doświadczeń i po prostu wchodzą. Ostatnio mieliśmy tutaj przedszkolaki, tak, i oni po prostu śpiewali, oni przyszli tylko do szpitala odwiedzić osoby chore i więcej im nie potrzeba wiedzieć, tak, i proszę mi wierzyć, że pacjenci byli zachwyceni tym, jak te dzieciaki śpiewały, w ogóle panie pielęgniarki, no to było coś niesamowitego, myśmy chodzili nawet po oddziale, a tutaj jest to, a tutaj jest taka, a tu jest takie łóżko, tutaj leży sobie pan i on tam jest chory, dostaje lekarstwa i to było wszystko tak naprawdę i to tym dzieciakom to wystarczy. Oni śmiali się, machali, przy okazji przynieśli miśki, które robili z okazji konkursu, a miśki zostały później na balu jako cegiełki, też gdzieś tam wylicytowane. Także pożyteczne, dobre, pożyteczne rzeczy i przede wszystkim najważniejsze to jest edukacja, edukacja, edukacja, żeby jak najmniej tych stereotypów różnych było i takich przekonań, jak jest, no bo jak się nie zobaczymy, to też nie będziemy wiedzieli, jak jest.
1: Czyli no jest sporo też tych osób, które tutaj przyjdą i potrafią się zakochać w tym miejscu, nawet tak jak pani wspomniała o wolontariuszach, którzy nie chcą stąd wyjść i dzieciaki, no to może faktycznie trzeba przekonać dorosłych.
0: Tak, myślę, że tutaj większość dorosłych, tylko że dorośli, no właśnie, tutaj gdzieś

0: zabieganie jest i tym bardziej cieszymy się, jeśli osoby aktywne zawodowo angażują się tutaj u nas w wolontariat. Czasami to jest na przykład raz na dwa tygodnie, ale to i tak jest naprawdę super sprawa, że chce im się, że chcą coś takiego robić, to także zapraszam serdecznie do kontaktu i żebyśmy się mogli umówić.
1: Wspomniała Pani też, jak mogę o tym wspomnieć poza rozmową, o tym, że przychodzą tutaj też i pomagają osoby w ramach odbywania kary. Ile jest takich osób? Jak to wygląda, że oni akurat trafiają tutaj do Państwa?
0: No to akurat kuratorzy, bo jesteśmy taką placówką, gdzie nasza organizacja została zgłoszona i czy też sami się, żeśmy się zgłosili i osoby skazane mogą odbywać tak zwaną karę społeczną. I tutaj oczywiście jest to zawsze w porozumieniu z zespołem kuratorów, który jest przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
1: Co te osoby wtedy tutaj wykonują? Jakie prace? To wygląda tak, że przychodzą jak tak naprawdę wolontariusze? Czy mają jakieś inne zadania?
0: To nie jest wolontariusz, to jest osoba, która zamiast kary zasądzonej, czyli zamiast kary więzienia, musi odbyć pewną ilość godzin w miesiącu na rzecz tejże kary. I to są najczęściej prace, znaczy to są przede wszystkim prace ogrodowe. To nie, taka osoba czy osoby nie wchodzą na oddział.
1: No właśnie, niech nasi słuchacze zamkną oczy, a my im opowiedzmy, jak wygląda w środku. Jak wygląda dzień, co tutaj jest? Teraz znajdujemy się w świetlicy. Tu naprawdę jest też co oglądać.
0: Tak, to prawda, jest co oglądać. Jest to stary stuletni budynek, który posiada dwa piętra. W piwnicy, gdzie znajduje się, jest pomieszczenie hospicjum domowego. To jest taka taka sala, duży taki pokój, gdzie są komputery i tam spotykają się osoby, które jeżdżą do domów, do naszych pacjentów. Potem jest parter, gdzie znajduje się administracja. No i pierwsze i drugie piętro to jest nasz oddział. To są pokoje, które są najczęściej pokojami jednoosobowymi. Mamy kilka dwójek. Wszędzie wiszą obrazy kolorowe. Hospicjum ma jasno-szare korytarze, natomiast pokoje są w różnych odcieniach, czy to żółci, czy zieleni, takiej lekkiej, delikatnej, która tak pięknie oddziaływuje, że jak zaświeci słońce, bo jak jest zachód, czyli jest po południu, to słońce jest u naszych pacjentów i pięknie po prostu gdzieś tam świeci i to słońce czuć po pierwsze w cieple promieni słonecznych, ale również w tej jasności takiej, która się pokazuje gdzieś tam w tych starych takich oknach, które mamy. To są drewniane, duże okna. Każdy pokój ma telewizor. Oczywiście jesteśmy nowocześni, więc jest też dostęp do internetu. Można wyjść też do ogrodu, który jest duży, długi. Jest altanka, gdzie można usiąść, a jak ktoś chce i ma ochotę, to można nawet sobie pogrillować.
2: Naszym gościem była Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Hospicjum Betania działa od 2006 roku. Warto czasem tam zaglądnąć, a może też zostać już jednym z wolontariuszy.
3: SK Opole News.
2: Dorota Sań, tysiące wolno żyjących kotów Opolu, nie da się ich policzyć, ale można im pomóc, tylko trzeba pamiętać, by dokarmiać je regularnie i to przez cały rok. Koty szybko przyzwyczajają się do miejsca i pory karmienia. O tym, jak im pomagać, opowie nasz gość Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies.
3: SK Opole.
1: Przede wszystkim nie ignorować go, bo troszeczkę tak w naszym społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że koty sobie radzą na wolności, że żyją bardziej obok człowieka, właściwie bez niego, że no po prostu są w stanie w ten sposób przetrwać, a nic bardziej mylnego. Koty, nawet takie, które nie są dobrze socjalizowane z człowiekiem, czyli tak zwane wolno żyjące, same bez naszej pomocy sobie nie poradzą, więc jest no właściwie szereg działań, które możemy zrobić, żeby im to życie na wolności ułatwić. No przede wszystkim, szczególnie zimą, zapewnić im jakieś ciepłe miejsce, w którym mogą się schronić. To może być na przykład styropianowa bądź drewniana ocieplana budka, ustawiona w jakimś takim w miarę bezpiecznym, osłoniętym miejscu. To może być jak najbardziej otworzenie okienka piwnicznego, garażu czy jakiejś komórki, gdzie po prostu jest suche, osłonięte od wiatru, od zimna miejsce. Dokarmianie kotów to jest bardzo ważna kwestia, szczególnie na przykład ogródkach działkowych, ponieważ w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tam jest dużo ludzi, zawsze jakieś resztki jedzenia są zostawiane, bądź wręcz właśnie ludzie specjalnie koty dokarmiają, to w okresie jesienno-zimowym te koty tam zostają takie zapomniane. No i przyzwyczajone do tego właśnie łatwego dostępu do pokarmu latem, zimą wręcz głodują, więc jeżeli decydujemy się też na to dokarmianie, no to trzeba pamiętać, żeby to robić jednak cały rok, w miarę o stałych porach, bo koty się bardzo szybko do tego przyzwyczajają i naprawdę wygląda to, jakby miały

0: swoje własne zegarki i stawiały się w miejscu do karmiania zawsze o tej samej porze. Ale też dokarmianie nie może być bez kastracji tych zwierząt, ponieważ brak kastracji i sterylizacji skutkuje niekontrolowanym rozmnażaniem się kotów. I to do tego też nie można absolutnie dopuścić, bo tych kotów i tak jest za dużo. I wszystkie działania takich fundacji jak nasza, czy innych stowarzyszeń i schronisk dążą do tego, żeby ograniczać liczbę bezdomnych i wolno żyjących kotów.
1: A czy są takie organizacje, czy osoby, które właśnie regularnie nawet zimą przychodzą i dokarmiają chociażby te koty na ogródkach działkowych? Jak to wygląda?
0: Są takie osoby, choć jest ich naprawdę garstka. Ale jeżeli ktoś no, naprawdę angażuje się w to, to niezależnie od pogody, czy jest mróz trzaskający, czy deszcz, czy śnieg, to dzień w dzień chodzą zanieść to jedzenie, upewnić się, że koty mają suche miejsce, gdzie mogą właśnie się schronić, no i przede wszystkim najeść ciepłym posiłkiem, szczególnie właśnie zimą.
1: Wtedy te osoby gdzie mają się zgłosić? Jakby chciały tak regularnie może chodzić, pomagać? Czy to właśnie w ogóle trzeba gdzieś się zgłaszać, czy raczej właśnie robić to na własną rękę?
0: Wygląda to tak, że najczęściej te osoby niestety są takie zostawione same sobie. My jako fundacja staramy się je wspierać, ale no też niestety mamy jakieś tam swoje ograniczone środki. Każda gmina i co za tym idzie każde miasto co roku, mniej więcej właśnie o tej porze, uchwala program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. I w ramach tego programu musi również przeznaczyć środki na opiekę nad zwierzętami, nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi i środki na ich kastrację. W związku z tym już niedługo właśnie w Opolu, no i w innych gminach ruszy program takich darmowych kastracji, więc to jest ten właśnie bardzo ważny aspekt. Będzie można się zgłaszać do organizacji, które zajmują się właśnie pomocą zwierzętom, żeby uzyskać upoważnienie na takie zabiegi. No i tak jak mówię, w miarę naszych możliwości my również wspieramy karmicieli karmą, środkami na przykład na odrobaczenie lub na inne pasożyty zewnętrzne, żeby o te koty również zadbać w ten sposób, bo oprócz właśnie dokarmiania, oprócz kastracji, bardzo istotne jest dbanie również o ich zdrowie. Kiedy po takim kocie bezdomnym, wolno żyjącym widać, że jest chory, to znaczy, że jego choroba jest już dosyć zaawansowana, bo koty za wszelką cenę jednak ukrywają stan swojej choroby, swojego złego samopoczucia, bo tak nakazuje im po prostu instynkt przetrwania.
1: Taka przeciętna osoba nie jest w stanie odróżnić tego, czy kot jest wykastrowany, czy też nie. Ona wtedy powinna, nie wiem, wyłapać je na własną rękę, czy gdzieś zgłosić?
0: Zgłosić właśnie nam, bądź innym organizacjom. Koty, na przykład w Opolu, są oznaczane poprzez nacięcie ucha i to jest właśnie taki znak, który pozwala odróżnić kota wykastrowanego od tego, który nie jest wykastrowany. Oczywiście takich kotów, które nie są socjalizowane z człowiekiem, tak w dużym cudzysłowie mówiąc, są dzikie, nie da się tak po prostu złapać, podejść, wziąć pod pachę i zanieść do weterynarza. Więc my na przykład służymy takimi tak zwanymi klatkami łapkami, które w sposób humanitarny, szybki, można do nich po prostu kota złapać, przetransportować do weterynarza. Tam on jest oczywiście poddawany kastracji, badany, oglądany z każdej strony, żeby przy okazji też tego znieczulenia upewnić się, w jakiej jest kondycji. No i kiedy kot już wydobrzeje, no to może wrócić w miejsce swojego bytowania. To jest też bardzo ważne, żeby koty wracały w to samo miejsce, o ile jest to miejsce bezpieczne. Warto dodać, że czasami, kiedy taki kot jest złapany, okazuje się, że on jest kotem oswojonym, który bardzo dobrze funkcjonuje u boku człowieka. Natomiast no, na wolności nie da się czasami tego stwierdzić, bo koty są w takim trybie przetrwania, w dużym stresie i czasami po prostu boją się podchodzić do ludzi. A po złapaniu okazuje się, że one są no, jakimiś zagubionymi domowymi kotami i one już na wolność wtedy nie wracają. Wtedy czy my, czy osoby prywatne staramy się znaleźć dla nich nowe domy i przy okazji tego chciałabym gorąco zachęcić do adopcji kotów.
1: No właśnie, ludzie często zapominają o tym, że koty mają prawo żyć same sobie na wolności. Czy tak jest, czy już to się zmieniło?
0: To się zmienia, to znaczy właśnie pokutuje takie przekonanie, że koty muszą sobie pobiegać na wolności, po dworze. To przekonanie dotyczy również kotów właścicielskich. Natomiast bardzo dużo w przestrzeni publicznej ostatnio mówi się o tym, że koty mordują ogromną ilość zwierząt dzikich, ptaków, gryzoni, również jaszczurek na przykład. Często są to zwierzęta, które są pod ochroną i nie da się w żaden sposób kontrolować takiego kota. On po prostu biegając po dworze robi co chce i sieje po prostu spustoszenie w naturze. Drugą rzeczą jest to, że kot, który jest wypuszczany samopas, jest ogromnie narażony na bardzo dużo różnych niebezpieczeństw. Począwszy od oczywiście potrącenia przez samochód, to jeżeli ktoś używa argumentu, że on mieszka daleko od drogi i że to jest na przykład niemożliwe, no to znamy niestety takie przypadki, że koty przemierzały naprawdę duże odległości i mimo wszystko były narażone na potrącenie przez auto. Albo biły się z innymi kotami i takie bójki naprawdę potrafią być niebezpieczne i doprowadzić do bardzo poważnych obrażeń. Albo zostały zaatakowane przez psy. Niektóre koty po prostu się psów nie boją, a niektóre psy po prostu koty atakują i mają bardzo złe zamiary wobec nich. I no, można by tak naprawdę wymienić jeszcze bardzo długo te niebezpieczeństwa, więc ze względu na dobro własnego kota lepiej go nie wypuszczać na zewnątrz. No i wszystkie właśnie odpowiedzialne fundacje, stowarzyszenia, jeżeli oddają koty do adopcji, to warunkiem jest właśnie tej adopcji to, żeby kot był niewychodzący.
1: A jeżeli już właśnie spotkamy takiego kota, to powinniśmy reagować, dając mu właśnie tylko to jedzenie, jeżeli zauważymy, że już jest wykastrowany, czy wysterylizowany, czy jednak pozwolić mu żyć w tym miejscu, bo to jest taka rzecz, która może budzić pewien dylemat. Właśnie są mrozy, kot jest narażony na właśnie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, tak jak pani powiedziała. Jak powinniśmy zareagować?
0: To jest taka, no właściwie dyskusyjna sprawa i nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi na to. Są koty, które urodziły się na wolności, nigdy nie miały bliskiej styczności z człowiekiem i dla nich każdy kontakt z człowiekiem jest ogromnym stresem. Zamknięcie ich w czterech ścianach również będzie ogromnym stresem. No tutaj dobrostan kota jest wtedy bardzo zaburzony i nie powinno się takich kotów zamykać w domach, w schroniskach, no bo jakby to nie jest dla nich szczęśliwe życie. Czasami to jest też proces, tego się nie da jakby też stwierdzić tylko patrząc na kota i tylko go dokarmiając, ale są koty, które na przykład rokują na oswojenie. To znaczy, że jeszcze długi czas na przykład będą, nie będzie się dało ich dotknąć, nie będą same przychodziły szukać kontaktu z człowiekiem, ale odnajdą się w warunkach domowych, jeżeli będą miały oczywiście spełnione różne kocie potrzeby, więc można powiedzieć, że warto próbować też takie koty oswajać i dać im bezpieczny dom na resztę ich życia. No i tak jak wspomniałam, są koty, które wylądowały gdzieś na ulicy, będąc wcześniej kotami domowymi, oswojonymi, żyjącymi wcześniej u boku człowieka i dopiero właśnie po ich złapaniu okazuje się, że one potrafią funkcjonować w domu i są wspaniałymi, przyjaznymi towarzyszami. Więc no, nie ma tutaj jakby jednoznacznej odpowiedzi, natomiast nad każdym kotem warto się jednak pochylić, ewentualnie właśnie zwrócić się do doświadczonych osób i poprosić też o poradę wtedy.
1: Jak im możemy pomóc, jeśli chodzi o te posiłki? Czy nie wiem, wokół bloku wystawiać takie miski, czy jak to wygląda?
0: Przede wszystkim robić to tam, gdzie faktycznie koty bytują, bo wystawianie tak jakby profilaktyczne, bo nam się wydaje, że na przykład gdzieś żyją koty, no to nie jest dobrym pomysłem, no bo na tym mogą skorzystać na przykład szczury, jeżeli gdzieś są w okolicy, albo dzikie zwierzęta, jeżeli to nie jest jakieś tam ścisłe centrum. A nie powinno się jednak dopuszczać do takich sytuacji, więc jeżeli wiemy, że w danym miejscu bytuje kot, więc bądź więcej kotów, bo czasami potrafi być ich od kilku do kilkunastu w obrębie jednego miejsca, no to dobrze jednak sobie ustalić pory tego karmienia. Czyli iść z jedzeniem, nałożyć je, poczekać jednak

0: do takich sytuacji, więc jeżeli wiemy, że w danym miejscu bytuje kot, więc bądź więcej kotów, bo czasami potrafi być ich od kilku do kilkunastu w obrębie jednego miejsca, no to dobrze jednak sobie ustalić pory tego karmienia. Czyli iść z jedzeniem, nałożyć je, poczekać jednak. No w zimie na przykład zamarza, w lecie się z kolei bardzo szybko psuje. To jest niehigieniczne, więc też nie powinno to mieć miejsca. No a też, tak jak wspominałam, koty bardzo się przyzwyczajają do tej pory karmienia i one się naprawdę bardzo szybko zaczną pokazywać o tych konkretnych porach, więc wyznaczenie sobie konkretnej pory dnia na to karmienie jest naprawdę dobrym pomysłem.
1: I co wtedy im podawać? No bo tutaj naprawdę też da się zauważyć, że niektórzy zostawiają resztki z obiadu, inni, nie wiem, dają mleko. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki właśnie ten zbilansowany dla nich posiłek? Co możemy im wystawić w tych miejscach, w których oni tego potrzebują?
0: Koty to są zwierzęta ściśle mięsożerne, więc absolutnie żadne resztki z obiadu, żaden chleb, żadne karmy ze zbożem w składzie nie są dla nich dobrym pokarmem. I owszem, kot się pewnie tym naje na chwilę, ale skutki zdrowotne dla niego takie długotrwałe będą znacznie gorsze. Mleko absolutnie też nie jest dobrym pokarmem dla kotów. Koty do picia powinny mieć tylko wodę i tutaj jakby też uczulam na to, żeby zimą wystawiać wodę do picia dla kotów, która no oczywiście w przymrozach może zamarznąć, ale są różne ciekawe patenty na to, żeby opóźnić przynajmniej to zamarzanie wody, albo dolewać jej przynajmniej ze dwa razy dziennie, tak żeby koty miały dostęp do niej. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, najłatwiejszym sposobem jest zakup karmy, która jest po prostu wysokomięsna. Najlepiej jakby to była karma mokra, bo ona dodatkowo też właśnie nawadnia koty, ze względu na to, że jest pokarmem wilgotnym. Ale no ponieważ większość karmicieli jest w stanie odwiedzić swoich podopiecznych właściwie raz dziennie, rzadko kiedy mają tę możliwość częściej, no to warto też zostawić suchą karmę, żeby koty miały do niej dostęp przez resztę dnia. Na co dzień takim kotom, które są zaopiekowane, czyli kotom domowym i tak dalej, zalecamy jednak, żeby karmić tylko mokrą karmą, bo to jest najzdrowszy dla nich sposób karmienia, ale no jeżeli nie ma wyjścia, to lepiej, żeby jednak ten kot wolnożyjący się najadł, niż głodował przez większość czasu. Warto pamiętać o tym, że te koty dokarmiane nie są pod naszą opieką non-stop. Nie widzimy na przykład, jak one się załatwiają, czy nie mają przypadkiem biegunek, czy nie boli ich brzuch i tak dalej. A właśnie produkty na przykład mleczne, czy właśnie produkty zbożowe mogą powodować różne niestrawności, co z kolei kota osłabia, co z kolei właśnie szczególnie zimą może być dla nich, może skutkować różnymi chorobami, osłabieniem, wyziębieniem, no a w konsekwencji nawet i niestety śmiercią.
1: Ilu takich karmicieli mamy w Opolu?
0: Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo na pewno nie wszystkich znamy. Na pewno karmiciele się zgłaszają nie tylko do naszej fundacji, ale też do innych fundacji i stowarzyszeń, które funkcjonują w mieście i wokół miasta. Ale no myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest ich kilkudziesięciu.
1: A kotów wolnożyjących?
0: Myślę, że nikt nie jest tego w stanie oszacować. Koty są takimi zwierzętami, które tych właśnie wolnożyjące, są takimi zwierzętami, które unikają człowieka, nie pokazują się, nie dają się policzyć, więc nie chciałabym tutaj strzelać jakimiś liczbami, które będą nietrafione. Natomiast skala problemu bezdomności kotów jest wciąż bardzo duża.
2: SK Opole.
3: Naszym i waszym gościem była Magda Stefańska z Fundacji Fioletowy Pies. Na pomoc czeka też kilkadziesiąt kotów opolskich. W polskim schronisku na Torowej nie kupuj, adoptuj tak psa, jak i kota. Wolontariusze pokazują w swych mediach społecznościowych zwierzęta, które są już gotowe do adopcji.
2: SK Opole News.
3: Dorota Sań, a teraz wycieczka w Góry Opawskie. To jedno z najbardziej urokliwych miejsc na mapie Opolszczyzny. Malowniczej, puste szlaki, cisza. O tym, kiedy najlepiej wybrać się w Góry Opawskie, gdzie znaleźć najpiękniejsze panoramy, jak dobrze przygotować się do wędrówki, opowie nasz gość Andrzej Kubiczek z opolskiego koła PTTK.
2: SK Opole.
3: Jak zaczęła się pana przygoda z górami?
4: Oj, proszę panią, moja przygoda zaczęła się w roku 70. Obozem szkolnym w technikum mechanicznym w Nysie. Pierwszy obóz wędrowny w górach to były Pieniny i Beskid Sądecki. Tak jak mówię, rok 70. No, powiem tak szczerze, że nigdy więcej chodzenia po górach. No ale jak to się skończyło, to się skończyło i tak chodzę 54 lata.
1: A dlaczego akurat góry, a nie

0: na przykład rower.
1: Dlaczego góry? Bo w górach spotkałem w swojej młodości wspaniałych ludzi. Po prostu człowiek się czuł jakiś taki wolny. Można było porozmawiać o wszystkim, prawda? Można było zapoznać ludzi z całej Polski, bo to był okres, gdzie na takie rajdy górskie przyjeżdżali ludzie z całej Polski i mówię, a jeździłem na rajdy takie wielodniowe, na które przyjeżdżali faktycznie i z Olsztyna, i z Warszawy, i ze Szczecina. I mówię, zostały po tym tylko zdjęcia, ale było naprawdę fajnie.
0: A jest pan prezesem koła Tramp. Czy może nam pan coś więcej naszym słuchaczom opowiedzieć o tym?
1: My jesteśmy jakby tym najmniejszym ogniwem oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego. Koło powstało w 70 roku. Fakt. Jestem prezesem już chyba od kilkunastu lat. No nie chcą tego członkowie zmienić. Mam nadzieję, że trzeba będzie samemu się niedługo pożegnać z tą prezesurą ze względu na wiek, ale na razie wszystkim jest wygodnie, dobrze. Nie wiem, po prostu trudno mi powiedzieć za naszych członków, a członków mamy w kole 200, już chyba 12 albo 14.
0: To jak można do was dołączyć?
1: Dołączyć bardzo prosto, po prostu przyjść do oddziału na dyżur, który w każdy czwartek o godzinie 15 rozpoczynam do godziny 17 i tam można się zapisać do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a zarazem do naszego koła.
0: No i co? Przyjdziemy, zapiszemy się i będziemy rozmawiać o górach, czy też w nie razem jeździć?
1: To znaczy, powiem tak z przykrością, a zarazem może i z radością, ale raczej z przykrością, bo nowi członkowie, którzy przychodzą do nas i się zapisują, mówią w ten sposób, ja się zapisałem, opłaciłem składkę, ale wszystkie miejsca na wycieczki są zajęte, prawda? Bo faktycznie tak jest, że kiedy ogłaszam kalendarz imprez na pół roku, bo tak dzielimy to, czyli od nowego roku do wakacji i po wakacjach do końca roku, więc nasi członkowie masowo się zapisują, oczywiście później nam się wypisują i tak dalej, ale mówię, przychodzą i chcą się zapisać, ja mówię, przykro mi, ale jedynie na listę tak zwaną rezerwową mogę zapisać, tu jest taki konflikt interesów, ja ich rozumiem, zapisują się, płacą składkę, chcieliby gdzieś pojechać, ale naprawdę w tej chwili staram się właśnie tych nowych członków zapisywać na wycieczki, żeby oni po prostu poczuli te wyjazdy, tą atmosferę takiego turystycznego wyjazdu.
0: A jak w góry na Opolszczyźnie, to gdzie?
1: Wiadomo, mamy tylko jedne, chociaż jeszcze jest Góra Świętej Anny, nazywana potocznie, prawda, górą, ale to jest raczej wzniesienie. Natomiast góry, wiadomo, Góry Opaskie, już można powiedzieć, że takie typowe miejsce dla Opolan czy mieszkańców Opolszczyzny na wyjazd sobotnio-niedzielny, prawda? W tej chwili są piękne widoki, bo nie ma lasów, wycięte są po tej chorobie drzew. No i tu warto, namawiam, skorzystać, żeby pojechać, żeby te widoki jeszcze pooglądać, bo drzewa rosną i za 2-3 lata już tych widoków nie będzie, a w tej chwili naprawdę bardzo fajnie się chodzi po tych górach.
0: A jaka pora roku jest najlepsza, żeby wybrać się w te góry? Kiedy jest najładniejszy krajobraz?
1: To znaczy, powiem tak, staram się bywać o każdej porze. Zimą, ja myślę, że można trafić jesienią. Naprawdę na piękną, złotą jesień. Bardzo fajne szlaki są z Pokrzywnej do Jarnołtówka i z Jarnołtówka do Pokrzywnej, prawda, z boczami, wzgórzami przez Olszak, tak zwane Żabie Oczko. Tam jest też jesienią, jest bardzo, bardzo piękno, ze względu na dużą ilość buków, dębów i one naprawdę mienią się kolorami. Ale też zachęcam do spacerowania szlakami, które wyznaczył w okolicach Prudnika oddział PTTK w Prudniku. Są bardzo ciekawe szlaki, zwłaszcza te do Wieszczyny, do pomnika Eichendorfa, prawda? I to są szlaki właściwie płaskie, tam nie ma jakichś podejść specjalnych, więc tam zapraszam nawet całe rodziny, można sobie wyjechać z Opola, przyjechać tam, auto zostawić na przykład przy sanktuarium za Prudnikiem, i tam sobie wędrować tymi szlakami.
0: Czyli Góry Opawskie można

0: idealny początek wejścia w tą przygodę górską?
1: O, myślę, że tak, bo to są takie góry, no nawet ta Kopa Biskupia, jak chodzę, to widzę bardzo, bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi, z bardzo małymi dziećmi. Nieraz się zastanawiam, jak widzę rodzinę z wózkiem, no bo no to już jest jakby takie troszkę męczące dla wszystkich, nie? Dla tej rodziny, nie? Także, że no tego nie pochwalam, ale no takie dzieci już powyżej, powiedzmy, 5 lat to śmiało wędrują tymi szlakami i nie ma żadnych problemów, więc zachęcam właśnie do wyjazdu tutaj, tylko przyklasnąć, jak ktoś chce jechać.
0: Wózków pan nie pochwala, a pochwala pan chodzenie w trampkach, w klapkach, bo takich ludzi też możemy spotkać w górach opawskich, czy pomimo tego, że te góry są niskie, i tak warto zadbać o dobry sprzęt?
1: Oj, to już pani zadała takie typowe pytanie, prawda, bo to nieraz jest tak, że w góry wybierają się ludzie w różnych

0: możemy spotkać w Górach Opawskich, czy pomimo tego, że te góry są niskie, i tak warto zadbać o dobry sprzęt?
1: Oj, to już pani zadała takie typowe pytanie, prawda, bo to nieraz jest tak, że w góry wybierają się ludzie w różnych

0: niepogody, po błocie, po mokrych kamieniach, ale ogólnie mówię, twarda podeszwa na kamienistej drodze nie odczuwa tego stopa, tak? Dlatego przede wszystkim też taki but daje bezpieczeństwo chodzenia. Natomiast klapki, trampki takie z małym protektorem, zawsze jest możliwość, jak to się mówi, złamania nogi, czy zwichnięcia, czy skręcenia, także nie, polecam dobre obuwie, nawet Adidasy, ale żeby to było naprawdę takie solidne.
1: A poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
0: Oj, proszę Państwa, Opolszczyzna jest, powiem tak, bogata w różne atrakcje turystyczne, ale jest problem z dojazdem, bo sam tego doświadczyłem, bo kiedyś prowadziłem taki cykl Opolszczyzna znana i nieznana, zamki, pałace Opolszczyzny, i tam żeśmy starali się dojechać środkami komunikacji publicznej. W tej chwili jest to naprawdę trudne, bo ta komunikacja publiczna nam się bardzo, bardzo skurczyła. Ale wspominając te Góry Opawskie, to powiem Pani, ja nie wiem, jak teraz, może być lepiej, może być gorzej, ale był okres, że z Opola pierwszy autobus wyjeżdżał o 10:00, więc on był w Pokrzywnie gdzieś tam w 11:30, no a dla takiego turysty w 11:30 wejść na kopę, żeby tam spokojnie odpocząć, popatrzeć, zwiedzić, prawda, zjeść coś w schronisku, no to jest za późno, a powrotny autobus tam był ostatni, 17 z czymś, także był problem. Ale wracając do innych, Góra Świętej Anny, wiadomo, w tej chwili taką perełką stał się park w pokoju po odrestaurowaniu. Warto tam pojechać, bo jest naprawdę ciekawie, chociaż myślę, że tam jeszcze jest sporo pracy.
1: Poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
0: Na pewno ciekawą rzeczą jest tak zwany szlak kościółków drewnianych Opolszczyzny, który się ciągnie, powiedzmy, już spod Opola, bo Czarnowąsy, czy tam inne miejscowości, aż pod Służbą, zresztą nie tylko, ale to jedynie dostępne są samochodami, tam nie jest wyznaczony żaden szlak turystyczny pieszy, bo to są jednak duże odległości, ale bardzo ciekawy szlak. Nasz oddział zaproponował dla turystów, nie tylko z Opolszczyzny, z Opola, ale powiedzmy dla turystów z całego kraju, odznakę szlak zamków i pałaców Opolszczyzny. Polega to na tym, że trzeba odwiedzić bodajże 20 obiektów na Opolszczyźnie i wtedy potwierdzić to oczywiście, że się tam było, pieczątką, fotografią na tle tego obiektu, i wtedy w naszym oddziale można taką odznakę zweryfikować i bardzo ładną dostaje się odznakę, czy to się wykupuje. Co jeszcze? Na pewno Lasy Stobrawskie. Ciekawy szlak nasz, PTT-kowski, czerwony, z pokoju do Zagwizdzia i później powrót, ale jakby z drugiej strony do pokoju, przez Lasy Stobrawskie, Zagwizdzie, huta stara, którą tam można zwiedzić, ciekawy ogród u proboszcza w Zagwizdziu, takie małe arboretum. Także takich pomniejszych rzeczy jest bardzo dużo, tylko trzeba je, one nie są pokazane tak ogólnie, bo zawsze Opolszczyzna to zamek, Moszna, Kopice, brzeg, prawda, takie Nysa, takie zabytki. Także tutaj są perełki, tylko trzeba to troszkę poszukać w internecie, ewentualnie w przewodnikach, i można takie rzeczy wyłuskać, a naprawdę są bardzo ciekawe.
1: To wróćmy jeszcze na chwilę do tych gór. Mamy główny szlak sudecki. Lepiej zacząć u nas, czy u nas skończyć?
0: Proszę Panią, główny szlak sudecki, jak Pani pamięta, tam on kończył się kiedyś ogólnie w Paczkowie. Ja pamiętam jeszcze w latach 70. Wybrałem się na ten szlak z Paczkowa do Złotego Stoku i powiem Pani, że było dla mnie zaskoczeniem, bo on tam praktycznie idzie

0: cały czas albo asfaltem, albo tam kawałek przez Złotym Stokiem przez las. I myślę, że on nie został w tej chwili zmieniony, przepraszam, został zmieniony, bo tam jest odbicie w Paczkowie na dworzec, czyli tak odgałęzienie jakby do dworca, i a szlak przechodzi, główny szlak przez Paczków. Natomiast no, ten pozostały odcinek też kiedyś, mówię tak sobie, wezmę koło i zobaczymy, jak ten szlak wygląda na Opolszczyźnie przy granicy. Więc właściwie no, idzie się polami, tam góry się widzi z daleka. Góry się widzi z daleka i jak oglądam na YouTubie te filmiki tych turystów, którzy przechodzą główny szlak sudecki, to oni strasznie tam narzekają, bo to jest dwa dni, właściwie trzeba poświęcić na przejście tego odcinka od Głuchołaz do Złotego Stoku. I no nie jest to odcinek ciekawy. Cały czas tam była walka, czy ten szlak właśnie zaczynać w Prudniku, no ale chodziło o to, żeby ludziom, turystom z Polski pokazać ten skrawek naszych gór opackich. Ale no polecam, bo przejście nawet tam po tych wioskach na południu przy granicy powiatu nyskiego, no też jest ciekawe. Są ciekawe widoki na jesienniki, są ciekawe wioski, są zabytki, są pałacyki, które można sobie tam zobaczyć. No i jest mówię, no jest kościół w Kałkowie, prawda? Już był kiedyś bardziej wyeksponowany w zabytkach, dlatego że tam jest ten portal romański. No w tej chwili jakby on nie jest tak pokazywany za bardzo w przewodnikach, ale jest, także on leży przy szlaku, właśnie w tym głównym szlaku sudeckim.
1: Naszym gościem był Andrzej Kubiczek, prezes koła Tramp, czyli szykujemy dobre buty, plecak i ruszamy na podbój Korony Gór Polski. Na początek Kopa Biskupia, a później to się zobaczy. Albo można zostać w Górach Opawskich, zdobyć wszystkie ich szczyty i odznakę Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.
2: SK Opole News.
1: Dorota Sań, górski, kulinarny czy opolskich legend. To opolskie szlaki, a o ich atrakcjach opowie nasz gość Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: SK Opole.
1: Jakie zamki warto odwiedzić?
3: Które są otwarte dla turysty. W części z nich funkcjonują usługi noclegowe. To oprócz Moszne jest chociażby Pałac Pawłowice, na północy województwa Zamek Bożejów, pałacyk typowo myśliwski, znajdujący się w sercu Borów Stobrawskich. Jeżeli patrzymy bardziej na południe województwa, w okolicach Kędzierzyna, Koźla, Większyce i tam przepiękny pałacyk, w którym funkcjonuje od lat znakomita restauracja, znajdująca się w setce najlepszych restauracji w Polsce. Warto tam się wybrać nie tylko pod kątem kulinarnym, ale żeby obejrzeć wnętrza, wyposażenie wnętrz, które jest naprawdę niesamowite. Są też obiekty, które znajdują się, które jeszcze w pełni nie zostały odrestaurowane, odbudowane, ale są atrakcjami turystycznymi, jak chociażby średniowieczny Zamek Niemodlin, który już dorobił się certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny, więc takich przykładów jest dużo. Można sięgnąć chociażby na stronę internetową wizitopolskie.pl. Tam pokazujemy te wszystkie obiekty, które posiadają ofertę turystyczną, są otwarte dla turystów. Są oczywiście obiekty z niesamowitą historią, jak chociażby Pałac w Kopicach, który nie jest udostępniony do zwiedzania. Ma bardzo pogmatwaną, zawiłą historię. Z głównych elementów promocyjnych generalnie województwa opolskiego, zamki, pałace i tych obiektów do odkrywania jest bardzo dużo. No, mnóstwo obiektów takich z ciekawą historią, ruiny pałacu w Łące Prudnickiej, gdzie właścicielem tego obiektu był komendant w czasie II wojny światowej, komendant Paryża, który poddał Paryż i w ten sposób uratował stolicę Francji przed zniszczeniami wojennymi. Tego typu ciekawych historii, bardzo ciekawych, jest całe mnóstwo, no bo taki właśnie jest Śląsko Polski.
4: Warto jeszcze dodać, że w Niemodlinie można nakarmić sarenki, prawda?
3: Są daniele, które się swobodnie pasą wokół zamku w Niemodlinie, więc każdy tutaj za drobną opłatą może kupić

0: pokarm właśnie dla Danieli, może je karmić. To są zwierzęta bardzo spokojne, oswojone, także spokojnie nawet małe dzieci mogą do tych zwierząt podchodzić. No i to pokazuje, że nawet w takim obiekcie, gdzie cały czas właśnie prowadzone są prace budowlane, renowacyjne, jednocześnie właściciel tego obiektu ma mnóstwo pomysłów i prowadzi cały czas działalność typowo turystyczną i z roku na rok przyjeżdża tam coraz więcej turystów.
1: A jeśli chodzi o turystykę rowerową, gdzie warto wybrać się na wycieczki właśnie rowerem?
0: No, Opolszczyzna nadrabia takie wieloletnie zaniedbania, jeżeli chodzi o turystykę rowerową. Teraz buduje się coraz więcej tras rowerowych, coraz więcej tych tras jest oznaczanych, ale niezależnie od tego wiele tras funkcjonuje. Z Opola można swobodnie dojechać chociażby do Zamku Mosz na rowerem. Z Opola można swobodnie, piękną trasą, w sposób bezpieczny dojechać do Turawy, nad Jeziora Turawskie. Więc tutaj została wybudowana profesjonalna trasa rowerowa, już asfaltowa, oznaczona, więc to wygląda bardzo dobrze. Wiele ciekawych tras rowerowych na południu województwa opolskiego, w obszarze Gór Opawskich, w powiecie nyskim, szlak Czarownicy na pograniczu polsko-czeskim, więc tutaj możemy po obu stronach granicy, to jest taki szlak wytyczony w formie pętli, możemy ten szlak w całości przejechać rowerem lub samochodem, więc to są bardzo ciekawe obszary. Coraz częściej odkrywanym obszarem jest Dobrawski Park Krajobrazowy. Dla osób bardziej zahartowanych obszar również Góry Świętej Anny, przez podjazdy właśnie i wzniesienia, więc tutaj osoby na pewno bardziej zaawansowane upodobają sobie ten obszar. Tak naprawdę w tej chwili każdego roku i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ale także poszczególne samorządy, gminy, powiaty budują trasy rowerowe. Coraz więcej jest starań w kierunku łączenia tych tras w jedną sieć, więc to wychodzi nam coraz lepiej i myślę, że w przeciągu kilku lat tutaj te trasy rowerowe będą wyglądały bardzo dobrze.
1: Nie zawsze wszystko można zwiedzić. Jak chciałby Pan zaplanować wycieczkę weekendową po Opolszczyźnie, jakie główne atrakcje odwiedziłby Pan?
0: No wszystko zależy, dla kogo jest ta wycieczka. Inne oczekiwania będzie miała rodzina z małymi dziećmi, inne oczekiwania seniorzy. Ja jeżeli będę jechał ze swoją rodziną, z moimi dziećmi, to mogę wskazać takie atrakcje letnie, chociażby Zatoka Bajka, Grodziec. Wspaniały hotel, restauracja, ale miejsce, gdzie jest wspaniała plaża, animatorzy, wiele atrakcji na plaży. To miejsce dla wielu osób przywołuje wspomnienia z pobytu w kurortach południowej Europy, bo każdy gość, turysta jest, może być zaopiekowany tam przez cały dzień i zarówno dorośli, jak i dzieci nie będą się na pewno nudzić. To mogą być kajaki na rzece Małapanew. To jest też atrakcja dla wszystkich, dla młodszych, starszych. Tutaj nie ma obaw pobytu czy tego, żeby wsiąść do kajaka z małym dzieckiem, ponieważ Małapanew jest rzeką bardzo płytką, także nawet ten kajak miejscami trzeba przenosić, więc to jest też bardzo ciekawa atrakcja dla rodzin. Myślę jednak, że Turawa i tutaj sporty wodne, możliwość wynajęcia czy rowerków wodnych, kajaków, czy nawet wynajęcia łodzi motorowej, to jest też bardzo ciekawa opcja. Na pewno ogród zoologiczny w Opolu, atrakcja absolutnie dla każdego, w każdym wieku. Północ województwa, Gród Rycerski w Byczynie, to jest ciekawa atrakcja również dla dzieci. Południe, Zamek Mosz na południu Opolszczyzny, ale obok Zamku Mosz na Fabryka Robotów. Również bardzo, bardzo ciekawe miejsce dla w każdym wieku, nawet jeżeli ktoś nie pasjonuje się tego typu tematyką, roboty, transformersy, ale to jest na tyle duża i wyjątkowa ciekawostka, że warto to miejsce odwiedzić i zobaczyć. Tych miejsc jest naprawdę, naprawdę wiele. Jeżeli ktoś zechce przyjechać czy na weekend, czy na tydzień, na pewno wystarczy tutaj atrakcji. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że województwo opolskie jest takim regionem sezonowym. Jednak większość atrakcji, takich dużych atrakcji turystycznych, jest zlokalizowana pod chmurką, zależy od pogody, od warunków pogodowych. No warto tu wspomnieć takie atrakcje jak Jura Park w Krasiejowie, Park Miniatur Olszowa również, więc wiele takich atrakcji jest usytuowanych

0: pod chmurką są zależne od warunków atmosferycznych, od tego, czy jest ciepło, czy zimno, czy pada deszcz, czy nie. Więc o tym na pewno musimy pamiętać, że województwo polskie warto eksplorować, zwiedzać, w szczególności w okresie letnim, w okresie wakacyjnym.
1: A czy Opolszczyzna jest przyjazna na podróżowanie z czworonogami?
0: Myślę, że tak. W tej chwili to już standard. Praktycznie każdy obiekt noclegowy przyjmuje gości z czworonogami. Przeważnie wymaga to wniesienia jakiejś dodatkowej opłaty za pobyt czworonoga w obiekcie noclegowym. Więc tutaj dzieje się to samo dokładnie co w innych regionach. Możemy swobodnie podróżować z pieskiem. Nie ma tutaj jakichś obostrzeń, przeciwwskazań. Wszyscy właściciele obiektów noclegowych, ale także atrakcji turystycznych wychodzą naprzeciw tego typu potrzebom, oczekiwaniom turysty, więc absolutnie śmiało można podróżować u nas z czworonogami.
1: A jak z dostępnością transportową do miejsc turystycznych?
0: Z dostępnością transportową jest bardzo różnie. Brakuje na pewno takiego połączenia, podobnego połączenia Opola z Górą Świętej Anny, więc tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. Brakuje połączeń autobusowych bądź kolejowych z Czechami. Pobyt w województwie opolskim stanowi pewnego rodzaju atut dla wielu osób, turystów, ponieważ przyjeżdżając do nas mogą odwiedzić jednocześnie Czechy i atrakcje turystyczne po czeskiej stronie. I to jest na pewno nasz duży atut. W wielu miejscach, czy w internecie, czy w naszych wydawnictwach, folderach podkreślamy ten fakt i to ma znaczenie dla wielu turystów, ale ten aspekt dostępności transportu publicznego jest to pewnego rodzaju problem, ponieważ tych połączeń czy autobusowych, czy kolejowych jest bardzo mało, więc to jest na pewno temat taki duży do nadrobienia, zastanowienia się dla władz województwa, władz samorządów gminnych, powiatowych, firm. Chociaż tu kolejne takie dla nas dobre zdarzenia, ponieważ Flixbus uruchomił połączenia Opola z Pragą, więc zarówno Czesi mogą przyjechać do nas, my możemy wyjechać do Czech. Kilka połączeń w ciągu dnia, część połączeń realizowanych przez Wrocław, taką trasą trochę okrężną, ale część już przez Nysę, więc mieszkańcy Opola, Nysy, Otmuchowa, Paczkowa mogą pojechać sobie na weekend do Czech i na odwrót Czesi mogą przyjechać do nas. Zresztą niedawno realizowaliśmy takie wizyty studyjne dla przedstawicieli Flixbusa, dziennikarzy z Czech, gdzie promowaliśmy właśnie to połączenie. Również PKP Intercity uruchomiło połączenie dzienne z Wrocławia do Wiednia przez Opole i Ostrawę i to jest też ciekawe połączenie dla osób, które chciałyby z brzegu Opola, Kędzierzyna, Koźla zrobić sobie na przykład jednodniową albo weekendową wycieczkę do Ostrawy. W ten sposób z takiego połączenia możemy skorzystać i wrócić sobie z powrotem do domu wieczorem. Tak jest ustawione to połączenie, ale tutaj jest dużo jeszcze na pewno do zrobienia. Nie mamy takiej sieci połączeń jak województwo dolnośląskie czy województwo śląskie. Tutaj jest dużo do nadrobienia, dużo do zrobienia.
1: Wspomniał Pan o Górze Świętej Anny. Jeszcze gdzieś możemy się wybrać w góry, czy tylko tam?
0: No, Góry Opawskie. Przede wszystkim niewielkie wzniesienia na czele z Kopią Biskupą. Kopią Biskupią sam szczyt już jest po stronie czeskiej, natomiast to Góry Opawskie przede wszystkim. Od lat wielu turystów przyjeżdżających w ten rejon z województwa śląskiego, to już jest pewnego rodzaju tradycja, ale od czasów COVID-19 coraz więcej osób z różnych stron Polski odkrywa województwo opolskie, w tym właśnie Góry Opawskie. Coraz lepsza infrastruktura noclegowa, w szczególności kilka bardzo dobrych obiektów noclegowych, które stanowią bardzo dobrą bazę wypadową do wędrówek górskich i po stronie polskiej, i po stronie czeskiej. Te same obiekty są dobrą bazą wypadową dla osób chcących pojeździć zimą na nartach, czy śpią po naszej stronie, a jeżdżą na stoki na stronę czeską, więc to się akurat sprawdza. Jeżeli ktoś szuka wędrówek górskich, ale nie bardzo intensywnych, nie bardzo trudnych, ciężkich szlaków wysokogórskich,

0: wszystkich, a trochę spokojnie chcę pospacerować, to myślę, że akurat obszar Gór Opawskich jest dobrze przygotowany właśnie pod tego typu gości i turystów.
1: A Opelszczyzna ma swoje typowe smaki dla tego regionu?
0: No oczywiście główne takie skojarzenie to jest rolada śląska z kulskami śląskimi, z modrą kapustą, na deser kołocz śląski, więc to są potrawy czy produkty znane w kraju, już poza granicami również. To są również nasze wspólne produkty dla nas i dla województwa śląskiego, dla tej części typowo śląskiej, jeżeli chodzi o województwo śląskie, ale jest wiele innych mniej znanych produktów i potraw, a musimy też pamiętać, że na liście produktów tradycyjnych województwa polskiego są też potrawy, które przyjechały do nas na te tereny wraz z osobami, które zostały przesiedlone z terenów wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej po II wojnie światowej, więc takie potrawy też są, chociażby osławione placki z blachy, więc to jest taki miks kulturowy, który widzimy na talerzu i dlatego te kulinaria są takie ciekawe, bo nie są właśnie jednoznaczne, a poprzez potrawy, produkty, które znajdujemy na półce sklepowej, na talerzu w restauracji, możemy się przekonać, że ten region jest właśnie różnorodny, że to nie tylko właśnie typowo śląskie klimaty, ale również inne, może nie wprost takie kojarzące się akurat z tym terenem.
1: Czyli da się przyciągnąć turystę typowo tylko smakami tego regionu?
0: Tak, oczywiście. Jest moda na kulinaria, na odkrywanie smaków, na poznawanie historii danego regionu również poprzez kulinaria i produkty Śląska Opolskiego. Praktycznie rzecz biorąc, każdy turysta, który pojawia się w punkcie informacji turystycznej, pyta o tego typu elementy, więc my dbamy również o to, żeby restauratorzy do swojej oferty wprowadzali tego typu produkty, potrawy, właśnie takie smaki regionalne.
2: Naszym gościem był Piotr Mielec, Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie ma co zwlekać w drogę, bo Opolszczyzna naprawdę potrafi zaskoczyć. I oby do wakacji będzie okazja sprawdzić opolskie zakamarki.
3: Hity na czasie. Numer 1 w Opolu.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Drugi, 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po Renie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja. Reklama.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

mnie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.